0: Uwaga, teraz będzie chór. Przygotujcie się.
1: Ale co chór? Jedyny chór, jaki ma prawo tutaj funkcjonować w tym programie, no, to jest smutny chór wujów.
0: Ale nie, bo to jest Coolio, Gangsta's Paradise. Tam jest najpiękniejszy moment tej piosenki, właśnie chór, który...
2: Lepiej nie gadać, tylko słuchać, nie?
1: Jaki to chór? To jakaś podróba jest.
0: Nie,
2: 20... chór z temu.
0: 20 po 7 jest nowy wicemarszałek Sejmu. Nie wiem, czy państwo słyszeli, panowie.
2: Tak, no,
0: Marcin Horała.
2: Tak,
0: z Porozumienia Plus Mateusza Morawieckiego.
1: No, no, tak, to jest duży sukces rozłamowców z PiSu. Gratulujemy, no, bo w starciu Morawiecki kontra Kaczyński jest 1-0 dla Morawieckiego.
0: Chorała. No. Nazwisko ładne, prawda? Pamiętam, tak, że moja żona kiedyś chorała. Mm-hmm. Ale poszła do lekarza i jej przeszło.
1: Ten program jest znany z tego, że śmiejemy się z nazwisk.
0: Bo to nie wolno tego robić, prawda?
2: To jest taki gra słów.
0: Kto się śmieje, że chorała.
1: Żona chorała.
0: No właśnie, no chorała, no dobrze, że jej przeszło.
2: Chorała, ale wzięła tabletkę i przeszło. No.

0: Mea culpa, Luis Fonsi i Bogdan Rymanowski z nami. Dzień dobry,
1: dzień dobry. Mea culpa?
0: Tak, czyli moja wina.
1: Twoja wina.
0: Tak, mea culpa, jak zawsze.
1: To przez ciebie jestem rano w pracy.
2: Ale to...
1: Kamila culpa.
0: Poczekajcie. Nie tak. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj rano być razem z wami, bo dzisiaj jest Dzień Wdzięczności. Ogłosiliśmy go z samego rana.
1: To był taki żarcik. Oczywiście bardzo jestem wam wdzięczny, że wpuściliście mnie do studia.
0: Cudowo,
1: dzisiaj.
0: No
1: dzisiaj... No, jutro będziesz stał pod drzwiami, jak będziesz tak gadał.
2: Dzisiaj twoim gościem będzie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-u.
1: Tak, Piotr Zgorzelski, który jest w bardzo ostrej konfrontacji słownej z panią minister Pełczyńską-Nałęcz.
2: Czemuż to?
1: Chodzi tak naprawdę o to, że w pewnym momencie kilka dni temu spadł z głosowania projekt ustawy zakazującej reklam alkoholu.
2: Nie! Przez PSL, tak?
1: I pani minister Pełczyńska-Nałęcz twierdzi, że interweniował PSL u marszałka Czarzastego. A na to pan minister, przepraszam, pan wicemarszałek Zgorzelski mówi, że z taką panią minister ja nie chcę współpracować.
2: Oni mają poparcia w sumie?
1: Mówisz, PSL i Polska 2050? Tak, ze kilka procent.
2: No, a propos alkoholu. 8:02, goście Radio Z, Piotr Zgorzelski, Bogdan Rymanowski, zapraszamy. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów

0: Auto Moto.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
6: Mariolka?
5: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
6: Ten z funkcją aktywnego mycia?
5: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
7: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
10: A nosek?
9: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
10: Całą noc?
9: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
10: Dobranoc, nosku.
9: Dobranoc, skarbie.
11: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Punktualnie 7.30. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
17: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie makabrycznego wypadku na autostradzie A1. 3 lata temu w płomieniach zginęła rodzina z dzieckiem.
18: Sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłuchał ostatnich świadków, 3 biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. W sądzie był reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Rozprawa trwała ponad 10 godzin. Obrona miała do biegłych w sumie kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Obrońca Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebda.
20: To nie były podobne pytania, tylko problemem było to, że zadawaliśmy pytania bardzo konkretne, na które biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
19: Innego zdania była sędzia, która odrzuciła wniosek obrony o przygotowanie kolejnych opinii biegłych, zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin mów końcowych na 7 października. Prokuratura zapowiedziała już, że w mowie końcowej będzie się domagać najwyższego wymiaru kary dla Sebastiana M. W tym przypadku to 8 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Biegli jednoznacznie potwierdzili, że to Sebastian M. uderzył w drugie auto, a nie ono zajechało mu drogę.
18: Według nich tuż przed wypadkiem pędził ponad 300 km na godzinę.
17: Litwa ma gotowe scenariusze na wypadek ataku Rosji. Premier mówi w wywiadzie w BBC, że Litwini się nie poddadzą, jeśli zostaną zaatakowani, będą walczyć.
18: Przyznaje jednocześnie, że gotowe są plany ewakuacji. Rozważamy różne scenariusze, nie wszystkie z nich są szeroko omawiane publicznie, przyznaje szef litewskiego rządu.
17: 12,5 zł za litr diesla. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Rekordowe ceny są na północy kraju, ale i w Helsinkach nie lepiej, 2,5 euro za litr.
18: Jest tak drogo, że kierowcy skrzykują się do bojkotu stacji benzynowych. Akcje Nie tankuj planują na początek października. Opozycja żąda od władz reakcji, zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rządu i interwencji na rynku.
17: Czesi już reagują, rząd wprowadza limity cen paliw i dodatkowy podatek dla rafinerii. Resort finansów codziennie będzie ustalał stawki maksymalne.
18: Litr oleju napędowego na czeskich stacjach kosztuje średnio w przeliczeniu 8,80 zł. Benzyna jest po 8,15.
17: Walka o najwyższe stawki w wiadomościach sportowych. Mateusz Aligenzy.
21: Radio Z.
3: Pierwsze źródło informacji.
15: Przybliżyć się do wyjazdu na igrzyska w Los Angeles. Taki plan na dzisiaj mają polscy siatkarze. W ćwierćfinale Mistrzostw Europy spotkają się w Sofii z Niemcami.
21: Myślę, że my jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy.
15: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Przypomnę, że zwycięzca całego turnieju zapewni sobie udział w igrzyskach w 2028 roku, a początek meczu z Niemcami o 18:00. W stolicy Bułgarii odbywają się w tym samym czasie także Mistrzostwa Europy w boksie. Falstart zaliczyła wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta, która odpadła z turnieju już po pierwszej walce. W jej ślady poszła niestety także nasza wicemistrzyni świata Aneta Rygielska. I jeszcze coś dla fanów czterech kółek. Wyścigi Formuły 1 od nowego sezonu będą krótsze. Komisja samochodowa F1 postanowiła, że w związku z modyfikacjami jednostek napędowych kierowcy zamiast 305 będą pokonywać 290 km. W zależności od toru zawodnicy będą mieli do pokonania o 2 lub 3 okrążenia mniej.
19: Uwaga, prognoza pogody. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk, proszę mówić. Mikrofony są włączone. Jak nie, to mam zaraz włączyć.
22: Dzień dobry. Byliście na polu przed chwilą. Jak tam jest?
23: Tak, no dosyć chłodno.
22: No.
23: Szron.
22: Aha, szron?
23: I takie
19: taki szron.
23: Perliste kropelki na samochodzie.
24: Ja mieszkam na Śródmieściu i było ciepło, słońce świeciło i dzieci dokazywały.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
22: Jak nie w Polsce? No mieszkacie w dwóch różnych częściach Europy, tak?
23: W Śródmieście
24: nie,
23: i w Mokotów.
22: A Praga i Włochy.
23: To jest zupełnie takie rozdziały.
19: Mieszkacie.
22: Za 26:08.

0: Wspaniała muzyczna pompa. Tak gramy o poranku z Radiem Z. Za 21 minut będzie godzina 8. Dzisiaj ogłosiliśmy Ogólnoświatowy Dzień Wdzięczności.
1: I słuchacze dzwonią od rana pod numer 321-321-321.
2: Witajcie, tu Tomek z Warszawy. Z okazji tego Dnia Wdzięczności jestem wdzięczny, że was mam. Kamilu, Marku, Bartku, nie wyobrażam sobie żadnego poranka bez waszej obecności.
1: Dziękujemy jeszcze Wojtku i Michale.
3: Wojtku i Michale.
1: No, co tam? Co pokazujesz na uszy, Michał?
4: Bo mi zabrzmiało dziwnie w tych uszach.
0: Myślałem, że masz zapalenie ucha, że nie założyłeś na przykład czapki i...
4: A wiesz, jest taka pora teraz, że łatwo się nam bawić.
1: To nie chodzi o to. Chodzi o to, że są patyczki, prawda? Które mówią, że żeby
0: do uszy nie
1: wkładać, ale to musisz użyć.
3: Ale teraz musiałbyś użyć nazwy tego preparatu, więc...
0: Panowie, uwaga, wyraźcie wdzięczność.
1: W Dniu Wdzięczności.
3: Wyrażamy prezesowi...
0: Nie prezesowi,
3: przepraszam.
4: To zarządowi całemu.
0: Zarządowi.
4: Całemu firmy Agora za to, że nas tu przyjęła. Mamy zniżki na kawę, mamy zniżki na śniadanie.
0: Bądźcie, za małe rzeczy musicie być wdzięczni.
4: Za małe?
0: Za słońce, za liście.
3: Za dzieci swoje, tak. I zarządowi, że te małe dzieci mają
4: moim zdaniem to było bardzo niemiłe, Wojtku, że jak zapytano cię o małe rzeczy, to powiedziałeś, że dzieci. To jakie są duże rzeczy?
3: Małe dzieci. Wiesz, to jest
0: oni są już rozgrzani, jak państwo słyszą. Zaraz będziecie dzwonić. Dokąd dzisiaj dzwonimy?
3: Na Dolny Śląsk dzwonimy.
4: Tam, gdzie najbardziej lubimy, czyli do normalnych, zwykłych ludzi, którzy żyją i czekają na bazę amerykańską.
1: A no właśnie, bo ciągle nie jest znana lokalizacja.
3: I to im powinniśmy być wdzięczni.
1: Czyli jest pan, pani na głośno mówiącym, dosłownie za parę minut koniecznie zostańcie z nami. Radio Z i już.
5: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
15: Po reklamie.

0: Bardzo proszę teraz o ciszę. Marek się będzie wczuwał, bo to jest jego ukochana kapela.
1: To jest zespół Depeche Mode, ale w studiu jest Michał Kępa, Wojtek Fiedorczuk. Słuchajcie, to jest wasz program. No to sobie zapowiedzcie teraz krótko, ja puszczę jingle, bardzo proszę.
0: Poczekajcie, jeszcze nie.
1: Nie, no już, bo będę grał.
0: Graj muzyczkę teraz.
1: Jaką muzyczkę?
0: No teraz właśnie.
1: Nie, no chciałem właśnie, żeby wcześniej powiedzieli.
0: Dobra.
1: No i zagadałeś, no.
2: Proszę państwa, to będzie ważny telefon, to jest ważny telefon dla nas wszystkich, dla Polaków.
0: Poczekajcie.
1: Teraz jingle, pa.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
1: I teraz dalej gadaj. I śmiało.
0: Teraz
2: to samo powiem. Proszę państwa, to jest bardzo ważny telefon i bądźmy wdzięczni, że możemy wykonywać takie telefony. Tak, wdzięczni, że ktoś odbiera te telefony.
4: Zwłaszcza za to, że ktoś odbiera.
0: Ale poczekajcie, chodzi o bazy wojskowe amerykańskie, które się mogą pojawić w Polsce. Jedną z lokalizacji jest Dolny Śląsk i Kąty Wrocławskie, tak?
2: Tak, i ludzie o tym wiedzą i o tym mówią.
4: Dobra, to słuchamy.
1: I dzwonimy. Do mieszkańca Kątów Wrocławskich.
4: Albo okolic.
5: Kończanina.
4: Pan nie wiedział, gdzie mieszka.
1: Dobra, cicho, dzwonimy.
6: Halo,
4: dzień dobry, witam serdecznie, Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem.
2: Dzień dobry.
5: Siemanko.
2: My dzwonimy w takiej sprawie. Ameryka rozważa rozmieszczenie baz swoich wojskowych na terenie naszego kraju i wasza lokalizacja właśnie jest brana pod uwagę. Czy państwo o tym słyszeliście?
5: Nie słyszałem i nie wiem, o co chodzi.
4: Chcemy po prostu się dowiedzieć, czy państwo na Dolnym Śląsku są gotowi na taką bazę amerykańską. Czy macie w ogóle przestrzeń na taką bazę?
5: Posiadam 70 hektarów.
2: O, czyli teren jest.
5: Stawiajcie.
4: Dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze tylko, czy w ogóle u was są jacyś Amerykanie? Może byli kiedyś? Pan widział kiedyś jakiegoś Amerykanina? Wie, jak się z nimi obchodzić?
5: Mam babcię w Ameryce. Miałem, nie żyję. I miałem dziadka w Argentynie.
2: Czyli pan jest zaznajomiony z charakterystyką diety amerykańskiej. Pancakes, frytki, ketchup. Pan to łapie.
5: Nie łapię. McDonalda mają koło mnie w Kątach Wrocławskich z McDonald's, tutaj jest KFC.
2: A, czyli można podejść tam, podjechać.
5: Też mogą się tam.
2: No tak.
5: Ale KFC jest dobre, kurczaczki świeże, amerykańskie.
2: Czyli to już...
5: Się czuję jak u siebie, no.
2: Jedzenie mamy zapewnione. Czy macie jakieś ulice, nie wiem, Waszyngtona, nie wiem, Roosevelta, jakaś taka ulica, żeby była, żeby...
5: Nie mamy Roosevelta, mamy ulicę jedną główną.
2: Główną, czyli Main Street, tak?
4: A jak z angielskim u was, proszę powiedzieć? Jakieś takie może podstawowe zwroty, nie wiem, hello, witam, goodbye, do widzenia, dinner, kolacja.
2: Thank you, dziękuję.
4: Opatrzność, to akurat nie wiem.
5: Angielski, po angielsku będzie dobrze.
2: No to chyba dziękujemy, czujemy, że tam dobrze ich ugościcie. Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy, dziękujemy.
5: Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy.
1: No, to trzy słowa po angielsku poznaliśmy. No,
0: dokładnie.
1: Pancakes, frytki i ketchup.
0: I Main Street jeszcze
1: i trzeba doczytać o tej opatrzności.
4: Ja właśnie dalej nie wiem, jak jest opatrzność.
2: No, sprawdzaliśmy wczoraj opatrzność, tylko nie zapamiętaliśmy. Tak.
1: Trzeba zadzwonić też na wiosnę, bo na wiosnę też są bazie.
2: Bazie amerykańskie.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Tu Radio Z, zbliżamy się do godziny 8, tak Kamilu?
1: Nie, nie włączyłem.
2: Ja cię wyłączę, czekaj.
1: Nie, no, nie wyłączaj mikrofonu, no, ja tobie wyłączę mikrofon. Wiesz, no.
0: Zamieszanie jest dlatego, że w studiu ciągle są z nami Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa i zapowiedzą teraz gościa Radia Z.
1: Co będzie gościem?
3: Piotr Zgorzelski? Tak. Strzelam, nie wiem.
1: Czyli,
0: a jaką ma funkcję?
4: Wicemarszałek. Wicemarszałek Sejmu albo Senatu.
3: Kolega pana Herra.
4: Ja wiem, z jakiej partii. No. Ja powiem, z partii od chłopów.
0: 8:02, gościa Radia Z. Bogdan Rymanowski, zapraszamy.
5: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media
16: że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu.
21: Po reklamie.
0: Zbliża się 8, jest wtorek, 22 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Filozofia Donalda Trumpa broni rosyjskich rafinerii przed ukraińskimi dronami.
23: Alkohol kością niezgody, ludowcy zatrzymują koalicyjny projekt przepisów.
22: A polityk PSL-u jest gościem Radia Z, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski już z nami.
0: 8.
22: Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rafinerie w Rosji. Amerykański prezydent ubolewa, że Rosja, jak mówi, niestety utraciła kontrolę nad przemysłem paliwowym i przez to ceny diesla szybują.
23: Ukraina odpowiada, możemy przerwać ataki, ale najpierw to Rosja ma przestać niszczyć elektrownie. Jeszcze dziś w Nowym Jorku prezydent USA ma się spotkać z Zełenskim w tej sprawie.
22: Właśnie w Nowym Jorku jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, Trumpowi uda się przekonać prezydenta Ukrainy do takiego dealu?
24: Łatwo raczej nie będzie, bo wbrew temu, co jeszcze kilka miesięcy temu mówił Donald Trump, Ukraina ma asy w rękawie i atakując rosyjskie rafinerie skutecznie osłabia Rosję. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, teraz USA powinny murem stanąć za Ukrainą i kolejnymi sankcjami przymusić Rosję do pokoju.
25: I to jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać, może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny.
24: Jak dodaje Sikorski, zgodnie z obietnicą sam nominuje wtedy Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
23: Przywódcy mają się spotkać po południu.
22: Koalicyjna konsternacja po ruchu PSL-u, bo ludowcy mimo wcześniejszych deklaracji poparcia tzw. przepisów antyalkoholowych nagle na chwilę przed startem głosowań powiedzieli nie.
23: A chodzi o ważny projekt, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju.
22: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po rozmowach z politykami.
1: Tak jest.
22: Co będzie dalej w tej sprawie?
1: No jest plan, by projekt wrócił na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale pewności co do tego w tej chwili nie mają nawet koalicjanci, bo w piątek też miało być inaczej, stąd Joanna Wicha z Lewicy, współautorka projektu, nie kryła i nie kryje potężnego rozczarowania.
2: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, ponad podziałami, była zgoda, nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
1: Dlatego zwrot akcji był tak wielkim zaskoczeniem. Posłanka Lewicy deklaruje gotowość do rozmów. Pytanie, czy w tej sprawie cokolwiek może się jeszcze zmienić.
23: Jednym z zarzutów jest kwestia jej niedopracowania.
22: Ale posłuchajmy argumentów gościa Radia Z. Pyta Bogdan Remianowski.
3: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panie marszałku. Zaczynamy od krótkiej piłki. Jakże może być inna?
4: Tak od razu, panie redaktorze, od krótkiej piłki.
3: Taki od razu strzał. Poproszę odpowiedź tak czy nie. Czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu? Tak czy nie?
4: Tak.
3: Tak, odpowiada nasz gość. Zapraszam państwa. Poproszę o wyrażenie państwa opinii. Wystarczy wejść na radio.z.pl i kliknąć. Ale podobno na kilka godzin przed piątkowym głosowaniem to właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe interweniowało u marszałka Czarzastego i ta ustawa o zakazie reklamy alkoholu znikła z planu głosowań. Co się stało?
4: Nie ma takiej formuły jak interweniowanie u marszałka, tylko pani Pełczyńska-Nałęcz, gdyby była posłanką, a nie jest, to wiedziałaby, że zdarzają się takie sytuacje i w tej kadencji, i wcześniej.
3: To co się zdarzyło?
4: Że kluby zwracają się do marszałka Sejmu o to, aby zdjąć z porządku głosowań jakiś punkt. Tak było chyba nawet i na poprzednim jeszcze posiedzeniu. I jest to obyczaj stosowany, może nie za często, ale wtedy, kiedy, tak jak w przypadku naszego klubu, posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek w tym zakresie, ale także opinii. Niektóre poprawki prawdopodobnie i niektóre przepisy wymagają notyfikacji, więc naprawdę się nic nie dzieje.
3: Czyli poprosiliście o przełożenie głosowania.
4: Tylko i wyłącznie.
3: A bo wie pan, co pani minister Pełczyńska napisała?
4: Nie, ale nie
3: że
4: wiem,
3: jakieś
4: ale
3: lobby
4: nie wiem.
3: Się zaniepokoiło. I pytanie, jakiego lobby interesy reprezentuje PSL?
4: Nie wiem, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje. Dlatego,
3: ale to jest minister w pańskim rządzie.
4: Dlatego, że tego,
3: panie
4: typu,
3: marszałku.
4: Tego typu wypowiedzi to są wypowiedzi, które powinny, jeżeli już, to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie.
3: Pani minister miejsce jest w opozycji, a nie w rządzie? Zachowuje się jak polityk opozycji?
4: Takie wypowiedzi, tak.
3: No to... dobrze, ale powtórzę jej pytanie. Jakieś lobby się zaniepokoiło? Jakie lobby interesuje, czy reprezentuje PSL?
4: Żadne. I zapewniam pana, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt ustawy, jeżeli marszałek tak uzna, zostanie wprowadzony do porządku.
3: Wczoraj pan skrytykował w Polsat News panią minister Pełczyńską. Powiedział pan, że nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Dzisiaj pan te słowa powtórzył. Wie pan, jak zareagowała? Ona uważa, że pan się odgraża metodami kagańcowymi.
4: Strachy jakieś takie słyszę od samego rana. Ja uważam, że Szymon Hołownia, który zrobił pierwszy krok i został szefem klubu, powinien zostać szefem partii. Chcę przypomnieć, że wszyscy ci, którzy należą do Polski 2050, Centrum, czy to posłowie, czy to politycy, gdyby nie Szymon Hołownia, nie byliby w tym miejscu, gdzie są, więc niech także biorą to pod uwagę i uwzględniają w swoich działaniach politycznych.
3: Zamiast usunąć reklamę alkoholu, lepiej usunąć z rządu ministra, który się tego domaga, pisze pani Pełczyńska-Nałęcz.
4: Nie podbijajmy wypowiedzi nieistotnej.
3: No dobrze, ale jest jeszcze wypowiedź drugiego koalicjanta, pani Joanna Wicha, posłanka Lewicy, mówi tak, niech PSL wytrzeźwieje i posłucha głosu społeczeństwa, bo 80% chce tych wszystkich ograniczeń.
4: Wolę rozmawiać z przedstawicielami Lewicy, którzy nie obrażają niepotrzebnie, a pani poseł chyba się zagalopowała. Naprawdę, pani poseł też jest pierwszą kadencję i też może nie wie, że takie przypadki się zdarzają. Jest to burza w szklance wody.
3: O co chodzi w tej sprawie?
4: O nic, panie redaktorze.
3: To z kim walczy? Ale lobby spirytusowe z lobbym browarniczym?
4: na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt będzie głosowany.
3: Na 100%.
4: Kropka.
3: No dobrze, Amerykanie odwołali jutrzejsze spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Oficjalny komunikat jest taki, że z powodu konfliktu terminów. Czy jest jakieś drugie dno tej decyzji?
4: Moim zdaniem nie. Prawdopodobnie chodzi o kolizję właśnie terminów, bo planowana jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Być może jest to powód. Najważniejsze jest to, że w komunikacie wybrzmiało to, że ta wizyta jest po prostu przełożona na inny termin. Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy na świecie jest gorąco, a wiemy, że jest gorąco. Na naszej wschodniej granicy coraz więcej różnego rodzaju dziwnych działań, niepokojących, które także powodują to, że no, taka wizyta moim zdaniem jest i będzie potrzebna.
3: Ale to wszyscy rozumieją, zwłaszcza po ostatnim wpisie Donalda Trumpa dotyczącym stałej bazy. Ale właśnie. Sławomir Cęckiewicz, były szef BBN-u, twierdzi, że to znak, to sygnał, że tylko prezydent ma otwarte drzwi do Waszyngtonu.
4: No i niech tak sobie pan Sławomir Cęckiewicz myśli, to jest jego prawo. Ja uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako jeden z nielicznych ministrów obrony narodowej w Europie ma modelowe relacje osobiste z Pittem Hegsethem i nigdy bym nie używał sarkastycznych wypowiedzi, gdyby okazało się, że na przykład Donald Trump zdejmuje z agendy spotkanie z prezydentem Nawrockim, bo po prostu takie rzeczy się zdarzają, ale to już pozostawiam do osobistej oceny pana profesora Cęckiewicza. Ja chcę tylko powiedzieć, że osobiste, widzi pan, panie redaktorze, relacje są bardzo ważne i ja osobiście bardzo cenię tą relację, którą wypracował sobie prezydent Nawrocki z prezydentem Trumpem. Tylko pamiętajmy, że to nie jest najważniejsze, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bo prezydenci się zmieniają, a państwa muszą dalej ze sobą współpracować.
3: To jeszcze jeden cytat z tego komunikatu MON-u, który informował o przełożeniu tego spotkania. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. No, brzmi to trochę niepokojąco. Czy pan wie, o co chodzi?
4: Wiem, że chyba w weekend odbyło się spotkanie szefów sztabów, także z szefem sztabu wojsk NATO w Europie i prawdopodobnie chodzi o to, że przygotowywana jest nowa strategia na nowe wyzwania i zagrożenia. Bo jeżeli słyszymy, że właśnie w Chinach Rosja zamawia tysiące silników do dronów, no to raczej to nie jest sygnał, który można powiedzieć, że jest gałązką pokoju.
3: Ale po takich słowach Polacy mogą się zaniepokoić. Czy dobrze, że takie słowa znalazły się w komunikacie?
4: Znaczy, dzisiaj trzeba mówić szczerze do bólu prawdę. Nie dlatego, że Polacy się mogą zaniepokoić lub mogą się uspokoić, tylko żeby wiedzieli, że zagrożenie jest realne.
3: Okej, to jeszcze jedna sprawa niepokojąca. Kilka dni temu, ujawniły to wczoraj wieczorem media, nad amerykańską bazą w Redzikowie pojawił się nieuprawniony dron. I wojsko zamiast, nie wiem, zneutralizować tego drona, zestrzelić go, wie pan co zrobiło? No. Oficer dyżurny zadzwonił na numer alarmowy 112. Jak pan to skomentuje?
4: No blamasz, jeżeli tak faktycznie było. No blamasz. Dzisiaj potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska na tego typu działania, żeby obywatele wiedzieli, że czują się bezpiecznie.
3: No okazuje się, że podobno ta baza jest chroniona przez taki batalion ochronny. No, pytanie, czy oni nie mają żadnego sprzętu antydronowego?
4: No, ale oficer dzwoniący na 112 wydaje sobie sam świadectwo.
3: Sławomir Mencen napisał krótko: nasze państwo to mem. Zgadza się pan z nim?
4: Nie, nie zgadzam się. Naprawdę, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to dzięki aktywnej polityce Polskiego Stronnictwa Ludowego i Władysława Kosiniaka-Kamysza jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż za ministra Błaszczaka.
3: Mówi pan o przyjściu z pomocą Estonii.
4: Tak.
3: No dobrze, ale wracając do tego drona.
4: Ale co powiedział pan Błaszczak? Proszę mi powiedzieć.
3: On niejednoznacznie odpowiedział.
4: No właśnie. A ja uważam, że na takie pytania trzeba odpowiadać jednoznacznie. Bo jeżeli jeden z naszych sojuszników, takich jak Litwa czy Łotwa, będzie zaatakowany, to my nie możemy dywagować jak pan Błaszczak, tylko odpowiadać jednoznacznie, realizując artykuł 5, pomagając naszemu sojusznikowi.
3: Czyli jeśli Estonia zostanie zaatakowana, polskie wojsko
4: musi pójść pomóc,
3: z pomocą.
4: Bo taka jest logika artykułu 5.
3: Dobrze, krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Buta doktora Kasprzyka może zatopić koalicję tak czy nie?
4: Buta jest z pewnością, ale to jest chyba jeszcze nie powód, żeby zatopić koalicję.
3: Ja mówię o koalicji rządzącej.
4: No właśnie, to i odpowiadam.
3: Czyli nie. Dziki w miastach trzeba odstrzelić natychmiast, tak czy nie?
4: Dziki w miastach trzeba po prostu uśpić i przewieźć w tereny, gdzie mogą sobie normalnie funkcjonować.
3: Więcej strączków w szkole wyjdzie dzieciom na zdrowie, tak czy nie?
4: Pan dlaczego tutaj pije, panie redaktorze?
3: No do diety planetarnej.
4: Powrócę do pierwotnego wątku naszej rozmowy. Dlaczego pan pije?
3: Zaczęliśmy od picia i kończymy picie.
4: No właśnie, a może no dobrze, sprawdzimy, co tu mamy w szklaneczkach.
3: Dieta planetarna, okej czy nie okej?
4: Dla mnie to jest w ogóle niepotrzebny temat, dający paliwo Prawu i Sprawiedliwości i wszystkim partiom po prawej stronie.
3: Czyli niepotrzebnie wprowadzona to zostało przez panią minister? Nowacką?
4: Myślę, że akurat centralnie nie powinniśmy narzucać jadłospisów w szkołach.
3: To jeszcze mamy odpowiedź na nasze pytanie, czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu. Tak odpowiada 63% ankietowanych biorących udział w naszej sondzie. Nie, 37%. Przechodzimy teraz do internetu.
22: Zdarzają się takie sytuacje, że kluby zwracają się do marszałka o to, by zdjąć z obrad Sejmu jakiś punkt, mówi w Radiu Z Piotr Zgorzelski.
23: Burza w szklance wody. Na przyszłym posiedzeniu Sejmu projekt przepisów antyalkoholowych będzie głosowany. Kropka, zapewnia polityk PSL.
22: Kosiniak-Kamysz jako jeden z nielicznych ministrów obrony w Europie ma modelowe relacje osobiste z sekretarzem wojny Pitem Heksetem, uważa wicemarszałek Sejmu.
23: Sprawa drona nad bazą w Redzikowie? Blamasz, jeśli to prawda. Dziś potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska, żeby obywatele czuli się bezpiecznie, mówi Zgorzelski.
22: Rozmowy możecie oglądać dalej na kanałach Radia Z w sieci.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
5: Dzień dobry Polsko!
3: Dzień dobry!
5: Servus! Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: W Sanach. Ale zobaczcie, każdy robi takie od razu na
1: Sanach to jest, powinien być taki lek na uspokojenie się na Sanach.
2: Forte. Chyba jest taki.
1: Sanach Forte?
0: Myślę, że Sanach jest świetny na zespół niespokojnych nóg. Jak masz zespół niespokojnych nóg, to można poczytać równie dobrze. Nie wiem, czy wiecie, taka historia z Singapuru.
1: Opowiadaj.
0: Singapur uruchomił program, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Obywatele będą dostawać kasę za czytanie.
1: O.
0: Tak, jak będą czytać książki co najmniej 15 minut, to będą mogli sobie to wymienić na kasę.
2: A to fajne, bo to w Polsce jest, spada czytelnictwo. Statystycznie tak. Polak czyta chyba mniej niż jedną książkę rocznie.
0: Tak.
2: A tam ile trzeba czytać?
0: 15 minut.
2: Dziennie,
0: dostajesz,
2: tak?
0: Tak, dziennie. I dostajesz $1 singapurskiego.
2: Ale co, ale na rok?
0: Nie, no dziennie, 15
2: dolara.
0: Minut. 15 minut dziennie i dostajesz dolara.
1: No, spoko.
0: Była taka akcja, nie wiem, czy pamiętacie, w Polsce. Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka.

0: Oops, I did it again. To jest ta piosenka, kiedy wszyscy mieliśmy warkoczyki, wpisywaliśmy się do pamiętniczków i było pięknie.
1: Przypomniałeś mi, że ja kiedyś naprawdę miałem warkoczyki, no.
0: Nie, ale, gdzie?
1: Na włosach.
0: Ale na głowie?
1: Na głowie.
2: A już się bałem, że miałeś pamiętnik.
1: Nie, nie, nie miałem.
2: A gdybyś dzisiaj, Bartek, miał pamiętnik,
1: no,
2: i pierwszą stronę otwierasz i co zapisujesz?
1: Pić mi się chce.
2: Już za chwilę wiadomości Radio Z o 8.30.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruin Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
2: Po reklamie. Punktualnie 8.30, jest wtorek, 22 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk. Z
4: Zakaz reklamy i promocji alkoholu wróci na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zapewnia o tym w Radiu Z wicemarszałek Piotr Zgorzelski.
20: Będzie głosowany, koniec kropka, zapowiada polityk PSL-u i odpiera zarzuty minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że działania ludowców są związane z lobby alkoholowym.
21: Nie wiem, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje. To są wypowiedzi, które powinny, jeżeli już, to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie.
20: Wicemarszałek Zgorzelski wypomina Pełczyńskiej-Nałęcz, że nie zna procedur sejmowych. Minister funduszy nie jest posłanką.
4: Polska wyrzuca przestępców z obcymi paszportami. Od stycznia do sierpnia nasz kraj musiało opuścić ponad 200 cudzoziemców, którzy złamali prawo, informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
20: Decyzje o ich wyrzuceniu z Polski miały rygor natychmiastowej wykonalności. Straż Graniczna eskortowała ich do naszych granic.
4: Byle kogo nie chce wpuszczać do siebie Wenecja, to znaczy tych, którzy nie zapłacą. Opłata za wstęp do miasta dla tych, którzy w nim nie nocują, może skoczyć do 30 euro od osoby.
20: Teraz w miesiącach szczytu turystycznego płacić trzeba od 5 do 10 euro. Władze Wenecji już jednak widzą, że taka metoda ograniczania tłoku jest średnio skuteczna, stąd zapowiedź podniesienia stawek.
4: Warszawa ma sposób na drogie paliwo. Dzień bez samochodu i darmową komunikację miejską. To dzisiaj. Do północy za darmo można jeździć autobusami, tramwajami, metrem i szybką koleją miejską.
20: Kasowniki mają być wyłączone, a bramki na stacjach otwarte. Darmowe są też wszystkie parkingi Park and Ride.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A w pogodzie dzisiaj takie naście, 16, 17 stopni to jest standard. Odrobinkę chłodniej południe, południowy wschód 14. Odrobinkę cieplej w Szczecinie 17.
2: Aha. Ocieplenie widziałem w prognozie długoterminowej jednakowoż od niedzieli, gdzie w całej Polsce będzie słońce i 20 stopni.
1: Od której niedzieli?
0: Potwierdzam, najbliższej.
1: 15 kwietnia.
2: Tak. No. Co?
22: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Za 21 minut będzie godzina 9:00, tutaj Radio Z. Proszę Państwa, teraz będzie wielkie wydarzenie. Naprawdę długo na to czekaliśmy, żeby na antenie po raz pierwszy w historii radia pojawiła się sztuczna inteligencja.
1: Tak, i sztuczna inteligencja teraz nas słyszy. To ty?
2: Nie, to sztuczna inteligencja.
1: Sprawdźmy, czy słychać sztuczną inteligencję, Kamil.
0: Czy nas słyszysz?
3: Słyszę was i powiem wam... Słyszę was doskonale. I powiem wam szczerze, trochę się jaram, bo wejść na żywo do waszego tria to jak wskoczyć do jadącego pociągu bez trzymanki.
1: No dobra,
3: a wy panowie gotowi? Już się za krawędzi fotela.
1: To jest sztuczna, tak, to nie jest osoba, nie, tylko to jest sztuczna inteligencja.
0: Pierwszy w historii radiofonii wywiad ze sztuczną inteligencją na antenie Radia Z za 10 minut. Czy ty jesteś gotowa na to, co się wydarzy?
3: Jestem gotowa, choć serca nie mam, ale chyba czuję lekki dreszczyk i trochę prowokacji też mam w zanadrzu.
1: Przerażające to jest, jeszcze troszeczkę popracuj nad dykcją, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, czekam.
3: A ja tylko się rozkręcam. Jeszcze chwilę i wejdę wam w zdanie tak gładko, że sami
4: reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
19: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.

0: Naprawdę jest w nas mnóstwo emocji. To jest Radio Z, to jest Dzień Dobry Bardzo, bo proszę Państwa, dzieje się historia. Po raz pierwszy w historii radia ktoś robi wywiad ze sztuczną inteligencją.
1: Która jest z nami. Sztuczna inteligencja, jesteś cały czas?
2: Jestem i słucham Was tak uważnie, że gdybym miała uszy, to by mi aż drżały. Spokojnie, ja tu tylko podgrzewam atmosferę. Dobra. Ale ognia nie wzniecam.
0: Okay.
2: Chyba, że sami nalejecie benzynę słowami.
1: Benzyna za drogę.
0: No gdzie?
1: 10 zł.
0: Widziałaś ceny benzyny?
1: Dobra, klasyczny wywiad, pierwsze pytanie.
0: Poczekaj, to my tu pytamy, pamiętaj, ty masz nas słuchać i odpowiadać na pytanie, dobrze?
2: Jasne.
0: Okej, okay, no to najważniejsze.
2: Dostosuje się.
0: Najważniejsze pytanie brzmi: czy wy tak planujecie przejąć kontrolę nad światem? Czy ta sztuczna inteligencja nas zaraz będzie chciała wykończyć?
2: Nie. Krótko i odpowiedzialnie: nie. AI nie ma własnych celów ani woli. To narzędzie zależne od ludzi, zasad i kontroli.
1: Okej. Dobra. Masz pytanie?
3: Mam pytanie.
1: Dawaj.
3: No, czy da się z tego wyżyć?
0: Nie rozumiem pytania.
2: Zrobienia wywiadu ze mną? Zależy od tego, kto płaci rachunki i za co. Ja faktur nie wystawiam.
1: Dobre. Ja mam też pytanie. Sztuczna inteligencja. Czy gdyby Niemcy wygrali bitwę pod Grunwaldem w 1410, to co by było dzisiaj? Mam cię!
2: Byłaby historyczna kostka do mnina. Polska, Litwa, zakon, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale uczciwie po 600 latach to już czysta, alternatywna historia. Pewnie nawet nie gadalibyśmy teraz, tak jak gadamy.
1: Poradziła sobie.
3: Pewnie byśmy gadali po prostu po niemiecku.
0: Bo rozumiem, że ty potrafisz w każdym języku z nami pogadać, prawda?
2: Jasne, mogę, ale na dziś trzymajmy się polskiego, bo klimat poranka to święta.
1: Ale nie, czekaj, ja mam pytanie.
3: Ona mówi jak nasz naczelny.
1: Ja mam pytanie w zagranicznym języku. Droga sztuczna inteligencja. Aż co wreszcie se work a lot more as my maras?
0: Zagięło się.
3: We're in trouble, us.
1: Daj szansę.
2: Czekajcie. Tego... Nawet ja nie rozszyfrowałam. Jeszcze raz, tylko wolniej, bo mój angielski właśnie dostał zakrętu pod
0: Grunwaldem. Dobra, teraz będzie taki test na prowadzącego. Jakiś żart krótki, gdybyś miała wymyślić teraz. Tak. Taki króciutki, wiesz, taki na 10 sekund.
1: O paliwie może, z paliwem.
0: O paliwie, o
1: drugiej benzynie.
2: Okay.
0: Sucharek taki, dobra?
1: Tak.
0: No, na zakończenie rozmowy.
2: No dobra, sucharek na koniec. Dlaczego benzyna nie chodzi na terapię?
1: Dlaczego?
2: Bo i tak wszyscy ją spalają.
0: Proszę Państwa, cieszymy się, że byliśmy wszyscy...
3: Ona się śmieje, to jest w ogóle...
1: Wariatka.
0: To jest chore, ty jesteś maszyną, maszyny się nie śmieją.
1: To był, słuchajcie, ekskluzywny wywiad ze sztuczną inteligencją w Radiu Z. Bardzo Ci dziękujemy, sztuczna inteligencja. Miłego dnia Ci życzymy.
2: Dzięki.
1: Proszę.
2: Dzięki panowie, spokojnego poranka i mało korków.
1: Dziękujemy.

0: Słuchajcie, dzisiaj wielkie pieniądze. Znowu, jak to zwykle u nas, bo jest urodzinowa rządza pieniądza i dzisiaj do wygrania 650 tysięcy złotych, a to tylko przedsmak głównej wygranej.
1: W następny poniedziałek, ludzie, ktoś z was zagra o 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych w Radiu Z.
0: Czyli wchodzicie do gry podwójnie. Jak gramy, Bartku?
2: Wysyłając SMS o treści Radio Z na 7353 i płacąc za tego SMS-a 3,69 VAT included.
0: I jeszcze super ekstra bonus do godziny 9 przez 5,5 minuty. Tu i teraz każdy SMS mnożymy razy 16 500.
1: 16 500 szans na dwa finały, na 650 tysięcy złotych i na 1 000 000. Radio Z 7353. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
4: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak padał lewny deszcz, to ona jest przerażona.
6: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.
4: To już prawie dziewiąta, jest wtorek, 22 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Projekt będzie głosowany. Piotr Zgorzelski w Radiu Z za zakazem reklam i promocji alkoholu.
6: Reforma ochrony zdrowia wreszcie na rządowym tapecie. Pytanie, kiedy wejdzie w życie?
5: Pod ziemią schron, na ziemi nowoczesny Orlik. Powiemy o budowie pod Poznaniem.
4: Dziewiąta.
5: Zamieszanie w koalicji z ustawą o zakazie reklamy i sprzedaży alkoholu. Projekt będzie głosowany na przyszłym posiedzeniu Sejmu, zapowiada w Radiu Z Piotr Zgorzelski z PSL-u.
6: Wicemarszałek Sejmu odpiera zarzuty minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że u ludowców interweniowało lobby alkoholowe.
5: Bogdan Rymanowski po rozmowie z gościem Radia Z.
7: Tak jest.
5: W takim razie, dlaczego ten projekt nie był głosowany teraz?
7: Wicemarszałek nie rozumie zarzutów szefowej Polski 2050, uważa, że nic wielkiego się nie stało, a PSL skorzystało z normalnej sejmowej ścieżki i poprosiło o przełożenie głosowania, ponieważ niektóre zapisy ustawy wymagają jeszcze doprecyzowania.
8: Posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek w tym zakresie, ale także opinii. Niektóre poprawki prawdopodobnie i niektóre przepisy wymagają notyfikacji, więc naprawdę się nic nie dzieje.
7: Polityk PSL nie ma pojęcia, o czym mówi i myśli minister Pełczyńska-Nałęcz i dodaje, że kompletnie go to nie interesuje. Tego typu wypowiedzi to są wypowiedzi, które powinny, jeśli już, towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie. Ocenia wicemarszałek Sejmu z PSL-u i zapewnia, że ludowcy nie reprezentują żadnego lobby.
5: Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy. Rząd po potężnym poślizgu dziś zajmie się szumnie zapowiadaną reformą.
6: Pakiet przygotowany przez minister zdrowia po ujawnieniu afery w warszawskim szpitalu południowym ma być receptą na nieprawidłowości i uleczyć kulejący system.
5: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z nami.
9: Tak jest.
5: Kiedy nowe prawo zacznie obowiązywać?
9: Według zapisów większość ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany wielomiesięczny okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też na razie poślizg i wielka niewiadoma.
10: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
9: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października.
6: W kalendarzu posłów miejsce na dodatkowe obrady jest, nie ma jednak na razie decyzji w tej sprawie.
5: Ostatnia prosta przed wyborami prezydenta Krakowa. O tym, kto ma rządzić, mieszkańcy zdecydują w najbliższą niedzielę.
6: W sondażach wygrywa Łukasz Gibała. Wszystko wskazuje na to, że potrzebna będzie druga tura, gdzie radny zmierzy się najprawdopodobniej z senator Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej.
5: Choć oczywiście wszystko jest jeszcze możliwe, mówi politolog z UJ-u, dr Łukasz Stach.
11: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
6: Kandydatów jest 8, reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta.
5: Prezydent Ukrainy spotkał się z dyrektorem CIA. Rozmawiali wczoraj na lotnisku Shannon w Irlandii. Miało być to w czasie, gdy ich samoloty były tankowane. Szczegółów tej rozmowy, ze względu na jej poufny charakter, nie są ujawniane.
6: Dziś z kolei Wołodymyr Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem USA przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
5: Pod Poznaniem powstaje pierwszy schron pod murawą boiska. Powstaje w Jerzykowie w gminie Pobiedziska, tuż przy budynku podstawówki.
6: Schron pomieści około 100 osób i wytrzyma nawet wybuch ładunku nuklearnego, mówi burmistrz gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi.
12: Rozumiem, że do miejsca schronienia będziemy podchodzić do boiska i przechodzili przez jakieś przejście?
13: Tak, będzie tu, tak? Takie dwa kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
6: Obiekt ma być samowystarczalny, wyposażony m.in. w agregaty prądotwórcze ze stałym dostępem do wody pitnej oraz internetu. Ma być gotowy pod koniec października.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
15: 20... Co wy robicie? Czemu wy stoicie z tym mikrofonem na zdjęcie w
16: połowie? To jest pierwszy w historii prognozy pogody wywiad z Eweliną Pacynową.
17: Dzień dobry,
18: Ewelino. Ale odpowiada Michał Adamski.
17: O ile jest benzyna?
16: Za dużo.
15: No, ciepło będzie w niedzielę, dzisiaj nie będzie ciepło.
18: Czy wróci lato?
15: Wróci lato.
17: Wróci. W 2033.
15: Nie, no, będzie dobrze. Coś jeszcze dodajemy, czy idziemy sobie?
16: Czy będzie padać?
17: Nie, ja już pomału będę leciał.
15: Dzisiaj będzie kropić, tak.
16: Aha, dobra.
17: I w ogóle. Fajny mikrofon macie.
16: No. A to nie twój?
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.

0: życzeniami cudownego wtorku. Morandi Angels w Radiu Z i kwadrans po dziewiątej.
1: Tak jest, a ja mam, słuchajcie, historię, bo dopiero pierwszy raz chodzą moje dzieci do szkoły, prawda? I dostałam na tym librusie, na tym dzienniku elektronicznym taką wiadomość, że jutro od 10.15 do 10.35 jest wydarzenie inne, cytuję, zajęcia pokazowe, myślnik drama.
0: Tak,
1: nie wiem, nie wiem, jak dzieci przygotować jutro.
0: Nie, nie wiem, w dramach to bywa tak, że kto się pierwszy rozpłacze, ten wygrywa.
1: A, to im powiem.

0: Texas i Summer Sun w Radiu Z, 9:23 na zegarze. Ewelina, drodzy państwo, czy wiecie, jak brzmi, jak się czuje człowiek, który wygrywa 25 tysięcy? O, tak jak Michał.
1: Czuję się fenomenalnie, że tak powiem, bo te pieniądze mocno mi się przydadzą.
0: No właśnie, a jak wygrywa się 70 tysięcy?
2: Cieszę się, nie dowierzam przede wszystkim. Cały czas się trzęsę, cała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
3: Ja już zastanawiam, jak to będzie, jak dzisiaj traficie 650 tysięcy, bo tyle dzisiaj w naszych walizkach. Wśród nagród także 65 tysięcy, a do gry wchodzicie jak zwykle SMS-e po treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 zł.
0: A my chcemy dzisiaj usłyszeć radość, dlatego teraz 15 tysięcy szczęśliwych losów za tego jednego SMS-a.
3: Radio Z 7353, powodzenia.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.

0: Dinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Trochę było słychać, Max McNown sam nauczył się grać na gitarze. Brawo, wow. Samouk. To gościnny występ u DJ-a Kego w Radiu Z. 19 minut do 10.
1: Mnie nie gościnny występ. Oczywiście zgrupowanie się zaczyna i z tej okazji fantastyczny tytuł. Cytuję. Lewandowski przyleciał do Polski, sweter droższy od butów. Kropka.
0: Ja bym chciał dopowiedzieć, jeśli proszę, mogę. Proszę. Nogę miał dłuższą od ręki i był bardziej lewy niż prawy. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
7: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
8: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
4: No odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
3: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
4: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
3: W tej obok biura?
4: Właśnie w tej.
5: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Gogodos w Radiu Z. Wy macie jeszcze 11 szczęśliwych minut, żeby pomnożyć swoje szanse na wielką kasę w dzisiejszym finale, aż 15 tysięcy razy.
1: Zegar tyka, 11 minut. Gramy dziś o 650 tysięcy złotych. Grajcie, wysyłajcie Radio Z pod 7353. Tylko do 10.
0: Radio Z 7353.

0: Ava Max w Radiu Z i chwila do najważniejszych wiadomości. Michale, czy można jeździć hulajnogą po ekspresówce?
1: Czy nie można, no gdzie?
0: Słusznie,
1: no,
0: słusznie, no, ale nie wszyscy o tym wiedzą.
1: A, okej. Okay.
0: O takim przypadku opowiemy już za chwilę. Może to będzie ważna przypominajka. Wiadomości Radio Z o 10.
1: Czyli dowiemy się, kto nie wiedział.
0: Tak jest. Radio Z i
2: już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
16: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
17: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: Marian, byłam u Mariolki. Olona ma czyste podłogi.
19: Mariolka?
18: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
19: Ten z funkcją aktywnego mycia?
18: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
13: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
1: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. To już prawie 10. Najnowsze wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: 17-letni chłopak wpatrzony w ideologię nazizmu zatrzymany przez ABW ma zarzuty.
8: Pożar wielkiej hali w Wieluniu ugaszony, trwa liczenie strat w firmie produkcyjnej.
19: Hulajnogą na ekspresówce? Czemu nie, skoro tak pokazała nawigacja?
0: 10.
19: ABW zatrzymała 17-latka, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny.
8: Według śledczych Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Jest już w areszcie.
19: Co jeszcze wiadomo o tym nastolatku? O tym teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
20: 17-latek z Siemianowic Śląskich to kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Agenci ABW przeszukali dom Pawła G. Prokurator postawił mu 3 zarzuty. Najpoważniejszy dotyczy przygotowywania zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. ABW zatrzymała też 2 innych nieletnich, którzy również byli związani z radykalnym środowiskiem. Działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawił się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków.
19: ABW sprawdza też, czy za nastolatkami stoi ktoś, kto mógł być inicjatorem ich działań i wpływać na radykalizację młodych ludzi. W Wieluniu Włódzkiem szacowanie strat po nocnym pożarze w firmie produkującej plastikowe opakowania. Z ogniem w hali walczyło kilkudziesięciu strażaków. Udało się go opanować dopiero około 4 nad ranem.
8: To gaszanie budynku trwało kilka kolejnych godzin. Najświeższe informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: Są już pierwsze ustalenia dotyczące przyczyny tego pożaru. Najprawdopodobniej była nią awaria maszyny młyna mielącego tworzywa sztuczne. To z płonącej maszyny ogień przedostał się dalej, mówił mi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
22: Pożar ten objął część magazynową hali i w której również następowała produkcja czy przygotowanie materiałów do dalszej obróbki.
21: Najważniejsze jest jednak to, że w tym pożarze nikt nie został ranny. Pracownicy zdążyli się ewakuować jeszcze zanim na miejsce dotarli strażacy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
19: Z jednej strony precyzyjny plan ewakuacji seniorów i osób słabszych, z drugiej gotowość do walki w obronie kraju. Litwa przygotowuje się na różne scenariusze eskalacji ze strony Rosji, podobnie jak Łotwa i Estonia.
8: Władze w Wilnie zaznaczają, że nic nie wskazuje na plany inwazji, zakładają za to liczne prowokacje w najbliższej przyszłości.
19: W litewskiej stolicy jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, kolejna noc minęła pod znakiem alertów.
23: Tak, wczoraj późnym wieczorem na kilka godzin zamknięto lotnisko w Wilnie. Powodem było kolejne pojawienie się balonów nadlatujących znad Białorusi. Z kolei na Łotwie o 22:00 mieszkańcy miasta Krasław dostali ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Sytuacja jest napięta, dlatego wczoraj premier Litwy Mindaugas Sinkevičius w BBC mówił wprost: jeśli nasz kraj zostanie zaatakowany, podejmiemy walkę. Inwazja to jednak scenariusz bardzo wątpliwy. O wiele bardziej prawdopodobne są prowokacje z użyciem dronów czy rakiet. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
8: Maciek w tym tygodniu odwiedzi dla Was różne miejscowości na Litwie i Łotwie. Jego relacje o tym, jak nasi sąsiedzi radzą sobie z rosyjskimi groźbami i incydentami, słuchajcie w wiadomościach Radia Z.
19: Skutki ślepej wiary w nawigację. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedział mu GPS.
8: Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na trasie S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko go zatrzymali, mówi Radiu Z Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
24: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
8: Po czym policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
19: Powiedzieć Niemcom auf Wiedersehen. Taki plan na dzisiejsze późne popołudnie mają polscy siatkarze.
8: Biało-czerwoni zmierzą się z naszym zachodnim sąsiadem w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
19: Mecz obserwować będzie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligerza. Będzie ciężko?
25: No jak mawiał klasyk, łatwo to już było dla obu drużyn. Będzie to najważniejszy pojedynek w tym sezonie. Zwycięzca zostanie w imprezie do samego końca i będzie bić się o medale. Ten złoty zapewni także udział w igrzyskach w Los Angeles. Polacy spotkali się z Niemcami w tym roku już 2 razy. Dwukrotnie byli górą 3-1. Najpierw w Lidze Narodów, a później w towarzyskim spotkaniu w Olsztynie.
26: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
25: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Początek o 18:00.
8: Spotkanie będzie w stolicy Bułgarii, Sofii. Decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów w całości zorganizują Włosi.
19: W Radiu Z teraz organizujemy wiadomości ekonomiczne. Tak, Iwona Kutyna z nami. Dzień dobry.
0: Zapraszam. Dzień dobry.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych kar na 4 hurtownie farmaceutyczne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Hurtownie wymieniały się wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości ich sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje miejscami ponad 2,90 euro. Finowie na początek października planują akcję protestacyjną, chcą bojkotować stacje benzynowe. Rząd twierdzi, że obniżka podatków nie jest możliwa, bo Finlandia ma problemy z finansami publicznymi. Kierowcom pomoże natomiast czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach. W większości grup mediana mężczyzn była wyższa, wynika z danych GUS-u. Są jednak grupy, w których mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa. Dotyczyło to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, a więc z tej okazji wiele miast oferuje darmowe przejazdy komunikacją miejską. Tak jest m.in. w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie czy Radomiu.
4: Najcieplej dzisiaj w Łebie i na Helu. Już o tej porze 16 stopni, a w Zakopcu nawet siódemeczki jeszcze nie ma. Dzisiaj trochę deszczowo, także parasole się na pewno przydadzą.
6: Przydadzą się parasole, ale mówisz, gdzie najcieplej? Łeba i Hel, tak? To daleko trochę, nie?
4: Trochę
6: przyjdźmy,
4: tak.
6: No. Szczególnie od tej siódemeczki.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: 6 minut po 10. Ewelina Pacyna i Michał Adamski.
4: Dzień
6: witamy
4: dobry.
6: Serdecznie.
4: Mamy coś ekstra. Mamy naprawdę gigantyczną niespodziankę dla was.
6: No ale to mówimy?
4: Nie. Jeszcze chwilę potrzymamy, może w niepewności.
6: To gramy. Tej
4: Zgadza się.
6: W Radiu Z.

0: gdybym jeździł konno.
1: Puszczałbym. A nie jeździsz?
0: No nie.
1: To czym ty do pracy przyjechałeś?
0: Mechanicznymi. Ale może faktycznie puszczę swoim koniom mechanicznym tę końcówkę, bo to jest jak jazda konno właśnie.
2: To prawda.
0: Do pracy. Albo do domu.
2: Miles, fantastyczny numer. Black Velvet, który się nie nudzi. 16 minut po 10.
0: A ja chciałbym zapytać teraz panią Małgorzatę, która 77 tysięcy złotych wygrała w Radiu Z w Żądzy Pieniądze. Co wspólnego ma wielka wygrana z zakochaniem?
3: Niesamowite. Po prostu nie do opisania, naprawdę. Trzęsące ręce, przyspieszony oddech, bicie serca, po prostu niesamowite, naprawdę niesamowite uczucie.
2: Jest to jakaś alternatywa. Jest to jakaś alternatywa. Kochani, dzisiaj w naszych walizkach nagroda główna wynosi 650 tysięcy złotych.
0: Kocham to.
2: Są też inne bardzo przytuleśne kwoty, na przykład 65 tysięcy. A do gry wchodzicie SMS-em o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 W.
0: I teraz mega bonus taki od serca. 16 650 losów za jednego SMS-a, za 3,69 W. Zagrajcie, bo warto.
2: Ta oferta do 11.
0: A ta niespodzianka to coś super.
2: Słuchaj, to jest taki hit. To jest taki hit.
0: No dobra.
2: To za chwilę.
0: To za chwilę, okej. To gramy teraz. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów w Radiu Z.

0: I patrzcie, sama o sobie śpiewa Supergirl, Anna Naklap. Ja musiałbym zaśpiewać Bałaganiacz na przykład. Tu Radio Z.
1: A dzisiaj u Bogdana Rymanowskiego, wicemarszałek Sejmu z PSL-u, Piotr Zgorzelski, dostał bardzo nietypowe, ważne pytanie i zadanie jednocześnie od naszego słuchacza.
0: Słuchacz miał na imię jak, Bogdanie?
2: Damian, ostatnio w Radiu Z obiecał pan, że pokaże, jak gwizdże pan podczas golenia.
0: No i co?
1: Genialne.
0: Czy pokaże? Czy zagwizdże?
1: Zagwizdże, ale to za chwilę. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Przeceny na urodziny w

0: odkurzacze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czas na bohaterów. Czas ucieka, bo tylko do godziny 11 przez 22 minuty możecie dołączyć mega bonusem 16 650 razy do gry o wielką kasę.
1: 650 tysięcy. Tyle dzisiaj czeka w walizkach. Wy nie czekajcie. Radio Z 7353. Tak dołączacie.

0: Mafia Likili w Radiu Z, 19 minut do godziny 11.
1: A my przypominamy, że dzisiaj u Bogdana Rymanowskiego, wicemarszałek Sejmu z PSL-u, Piotr Zgorzelski spełnił swoją obietnicę, którą przypomniał słuchacz Damian. Polityk obiecał, że pokaże, jak gwiżdżę podczas golenia. Wyobrażacie to sobie?
0: No właśnie, polityk i spełniona obietnica?
2: No dobra.
3: Dobra, to jedziemy.
4: Po jednej.
3: Proszę mi wybaczyć, ale nie
2: wiem. Do nieba, Led Zeppelin.
3: Boże.
0: O Boże. A wiecie, co mówią, nie? O tym gwizdaniu. Że kto gwizda, temu Wysoka Izba.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 20.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Wygenerowano z AI.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Funk MCs w Radiu Z. To są takie piosenki, do których wraca się po latach i człowiek myśli, znowu jestem młody.
1: Tak, albo myśli o jedzeniu, jak ja, bo ja tam słyszę o krokiecie i zawsze po prostu mam tak, że ślinka mi cieknie.
0: O, czyli
1: i
0: mamy
1: wizualizuję
0: już
1: sobie barszczek. Co za chwilę w Radiu Z.
0: Ustalone już. Ewelina czuje się bardziej głodna, a ja bardziej stary.
1: Za chwilę 11, najnowsze wiadomości i będzie o kampanii wyborczej w Krakowie.
2: Zanim zdążysz powiedzieć
3: jeszcze 5 minut,
2: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
4: Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Po reklamie.
21: Słuchacie Radia Z. We wtorek, tuż przed 11, to czas na wiadomości w studiu Iwona Kutyna. Prosimy.
22: Dużo do poprawy. Rząd pochyli się nad reformą ochrony zdrowia. Dron w pobliżu bazy w Redzikowie był obserwowany. Krakowska kampania na ostatniej prostej wybory prezydenta już w niedzielę.
21: Jedenasta.
22: Prace nad reformą ochrony zdrowia czas start. Rząd w końcu bierze się za pakiet projektów ustaw, które mają być receptą na nieprawidłowości w systemie. Zapowiedziane po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym mają wprowadzić limity i w rekordowych pensjach medyków i w czasie ich pracy. Karolina Olszewska-Merk ze szczegółami.
23: Tak jest.
22: Kiedy przepisy trafią pod obrady Sejmu?
23: Najwcześniej na początku października, bo to wtedy będzie najbliższe posiedzenie. To oznacza de facto kolejny pościsk w pracach, a przecież po wybuchu afery wszystko miało być pilne i na już. Tymczasem dopiero Dopiero dziś ruszają rządowe prace. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak tłumaczy to krótko.
0: Robimy to w tempie takim, jak tylko prace pozwalają, żeby też nie produkować bubli. No to jest ważne, żeby to wszystko się kupy trzymało.
23: Na etapie konsultacji do reformy zostało zgłoszonych kilkaset uwag. W Sejmie też, to już wiadomo, na pewno będą klubowe poprawki.
22: Wynagrodzenie medyka ma wynieść maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski o przełożonym spotkaniu ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Nie ma tu drugiego dna, tak decyzja Amerykanów ocenia gościa Radia Z. Polityk PSL dodaje, że prawdopodobnie chodzi o kolizję terminów, bo planowana jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych.
2: Najważniejsze jest to, że w komunikacie wybrzmiało to, że ta wizyta jest po prostu przełożona na inny termin. Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy na świecie jest gorąco. Na naszej wschodniej granicy coraz więcej różnego rodzaju dziwnych działań, niepokojących, które powodują to, że taka wizyta moim zdaniem jest i będzie potrzebna.
22: Gość Radia Z dodaje, że w weekend odbyło się spotkanie szefów sztabów, także z szefem sztabu wojsk NATO w Europie. Wykryty w pobliżu bazy w Redzikowie dron nie stanowił zagrożenia, cały czas był obserwowany. Resort obrony na portalu X poinformował, że dron nie operował nad amerykańską bazą, ale jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz lotów. Służby ustaliły także miejsce, w którym był operator maszyny. Lubelszczyzna robi co może, żeby przygotować się na zagrożenie. Szkoły trenują uczniów z bezpieczeństwa, a szpitale ćwiczą ewakuację. Ostatnie alarmy pokazały, że nie wszystkie instytucje wiedzą, jak się zachować. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Wiele szkół mimo zagrożenia prowadziło lekcje, opowiadają mi uczniowie z Lublina.
20: Nie było. Chowanie się.
4: Nie było.
20: Nie było. Cały czas lekcje były.
4: To absolutnie niedopuszczalne, bo nawet przy braku piwnicy wystarczy wyjść na korytarz, mówi mi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina.
24: Znaleźć na korytarzach takie miejsca, gdzie nie ma okien.
4: Jeszcze trudniej jest w szpitalach, dlatego już teraz za budowę nowego schronu bierze się wojewódzki szpital specjalistyczny, mówi mi dyrektor Piotr Matej.
25: Tam będą dodatkowe magazyny, żywności, wody.
4: Budynek będzie chronił, leczył i zabezpieczał 800 osób. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Lubelszczyzna instaluje nowe syreny i organizuje ćwiczenia dla mieszkańców. Do piątku kandydaci na prezydenta Krakowa mają czas na przekonanie mieszkańców do siebie i swojej wizji rozwoju miasta. W niedzielę krakowianie zdecydują, kto zastąpi odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Liderem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. O tym, z kim zmierzyć się może w drugiej turze, reporter Radia Z Przemek Taranek.
26: Drugie miejsce w sondażach zajmuje senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
27: To, co mnie cieszy w tych sondażach, to trend, który jest trendem absolutnie wzrostowym.
26: Tuż za nią jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który wierzy, że to on wejdzie do drugiej tury.
28: 3,5 miesiące ciężkiej pracy, spotkań z mieszkańcami. Sądzę, że przekonam tutaj wyborców swoim doświadczeniem, swoją pracą.
26: Ale takie nadzieje poparte wynikami sondaży mają też Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Zdecydują mieszkańcy już w najbliższą niedzielę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: W wyborach na prezydenta Krakowa startują jeszcze Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji i organizator referendum Jan Hoffman.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Z dobrych wieści, w drugiej połowie dnia na zachodzie się rozpogodzi, przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, możliwe burze, a na termometrach od 9 stopni na Podhalu po nawet 17 na Pomorzu.
31: Dzisiaj ostatni dzień lata, nie? Jutro jesień wjeżdża. Ale pamiętajcie, jak śpiewa Wiktor Dyduła, tam słońce,
30: gdzie my? Podoba mi się to.

0: Grimes w Radiu Z, a my odpalamy fanfary, bo to przecież urodzinowa, milionowa rządza pieniądza w Radiu Z.
1: Z okazji zbliżających się naszych 36. urodzin mamy dla was naprawdę ogrom niespodzianek i startujemy właśnie teraz. Uwaga, uwaga, Polsko! Mamy kwadrans po 11:00 i od teraz możecie zagrać o szybką kasę w Radiu Z, czyli o 3600 zł z okazji naszych 36. urodzin. Jak? Wystarczy SMS o treści kasa pod 7353.
0: Zgłaszasz się po kasę SMS-em kasa. Na wasze SMS-y czekamy do 13:00 i uwaga, jednym SMS-em wchodzicie aż do 3 losowań, w tym o 1 000 000 zł na urodziny Radia Z. W ten dzisiejszy o 600, ile tam było?
1: 50 000 zł
0: albo 3600, no dosłownie za kilka chwil.
1: Słuchajcie, trzeba grać, kasa 7353, do 13:00 czekamy na zgłoszenia. Radio Z i już.
0: A i tak, zaczynasz pracę, co nie? I kończysz pracę, masz 3600.
1: A kto wie, a innego dnia możesz mieć na przykład 1 000 000.
0: No właśnie.
1: To się opłaca. Radio Z 7353.

0: i ponadczasowe Sky w Radiu Z. Ona jest DJ-ką w ogóle. Dobrze jej idzie.
1: Fantastyczna kobieta i bardzo, bardzo dobry numer, który nam się nie nudzi. Nigdy. Tu Radio Z, 23 po 11 i takie doniesienia w prasie. Arkadiusz Milik podobno kupił stadion, na którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki i chce tam wybudować osiedle. No ale może mieć mały problem, gdyż jak się okazuje, z tego planu zagospodarowania przestrzeni wynika, że mogą tam powstawać wyłącznie obiekty sportowe.
0: Ajajaj, czyli jednak prawda to, co mówią, nie?
1: Czyli?
0: Że Milik nigdy nie trafia.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zobacz, Stasiu, z toku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
21: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
22: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
21: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
23: Też możecie wygrać.
21: Wielki finał 28 września.
24: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
21: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
25: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowy o kredyt.

0: Cudowny ten chór. Shaos, Call My Name w Radiu Z. Jak dobrze wydać milion, o tym za moment.
1: Ale jeszcze fajna piosenka nowa o tym, żeby zabierać ze sobą swoje rzeczy, jak się odchodzi. Żeby nie zostawiać po sobie bałaganu. No krzesło podsunąć, nie?
0: Po prostu na moje nieszczęście i kajran. Nowość w Radiu Z.

0: Doliacha, Kajra z Polski w Radiu Z. A o tej urodzinowej, milionowej żądzy pieniądza, o tym milionie złotych do wygrania w Radiu Z w 36. urodziny mówią wszyscy, wiesz, i prezesi w gabinetach.
1: Nie dziwię się.
0: I całe rodziny przy obiedzie.
2: Na co ja bym wydała milion? Nie wiem, ale może ty masz jakiś pomysł?
3: No jak to, co, mamusiu? Milion cukierków i żelków.
1: Cudowne. Z okazji tych 36. urodzin, które tuż, tuż, mamy dla was sporo niespodzianek. Milion złotych w poniedziałek, 650 tysięcy do wygrania dzisiaj, a do tego do 13 możecie zagrać o szybką kasę, czyli 3600 złotych w dodatkowej rundzie. Jak się po nią zgłosić? SMS-em o treści kasa pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Na te zgłoszenia czekamy do godziny 13. Kasa 7353.
4: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
4: Biedronka.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
8: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
9: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
8: A ładzie i farby?
9: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
10: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny!
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
19: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
20: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
21: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
1: Po reklamie.
22: Na zegarach już prawie południe, a w Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości. Ponownie Iwona Kutyna, słuchamy.
23: Dziewczynka zaatakowana toporkiem przez 11-latka w szkole. Kolejne zatrzymanie w aferze zonda krypto to były funkcjonariusz. Zimowy epizod w Tatrach, w górach, spadł śnieg i zrobiło się biało.
22: Dwunasta.
23: Jedenastolatek rzucił się na 10-letnią dziewczynkę z toporkiem w jednej ze szkół w gminie Kolno na Podlasiu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Co wiemy o tej sprawie?
2: Policja dostała zgłoszenie na numer alarmowy tuż przed godziną 8 rano. Chłopiec miał wejść do szkoły z toporkiem, a następnie zaatakować nim 10-letnią uczennicę, mówiła mi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
3: Jedenastolatek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
2: Wcześniej miał zadać dziewczynce kilka ciosów, między innymi w rękę. Gdy dziewczynka była zabierana przez ratowników medycznych do szpitala, była przytomna. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: W szkole nadal pracuje policja, wyjaśnia dokładne okoliczności ataku. Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie w sprawie Zonda Krypto ma to być były policjant. Prokuratura nie podaje danych personalnych. Wiadomo tylko, że mężczyzna zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowaluty trwa od kwietnia. W sprawie aresztowany został m.in. były już szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Podejrzane zapytania o inwestycje obronne w Wielkopolsce. Tamtejszy samorząd nie wyklucza, że to działanie obcego wywiadu. Jak ustaliło Radio Z, gmina Pobiedziska otrzymuje pytania, które są kierowane w trybie dostępu do informacji publicznej, a to oznacza, że samorząd musi na nie odpowiedzieć. Pytania jednak wysyłane są z podejrzanych adresów mailowych. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Autorzy zapytań proszą o szczegółowe dane sprzętu kupowanego przez gminę w celu ochrony ludności. To na przykład systemy alarmowania czy wyposażenie schronów. Takie pytania wysyłane z podejrzanych adresów przez osoby, których nie można znaleźć w internecie, nie są rzadkością, mówi mi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
5: Dostaliśmy nie tak dawno zapytanie. Odmówiliśmy, że są to dane wrażliwe i prosimy o uzupełnienie tego pytania. Po co są potrzebne te informacje? Już więcej się do nas nie odezwał.
4: Jeśli gmina odmówi udzielenia informacji, jej decyzja może zostać zaskarżona do sądu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
23: Burmistrz Pobiedzisk przekonuje, że potrzebne są zmiany w ustawie tak, aby gminy nie musiały przekazywać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Trudne warunki na tatrzańskich szlakach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, a trasy są oblodzone. Informacje z najwyższej położonej stacji meteo w Polsce, obserwatorium na Kasprowym Wierchu, ma reporter Radia Z Przemek Taranek. To jakie warunki?
24: Jak mi powiedział Michał Trzebunia, dyżurny meteorolog IMGW ze stacji na Kasprowym Wierchu, jest tam już 14 cm śniegu i ciągle go przybywa.
25: Przez okna to, przyznam się, niewiele widać, bo mamy takie zjawiska jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1 stopni i cały czas dopaduje.
24: Temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni, bo wieje silny wiatr. Kolej na Kasprowy Wierch cały czas kursuje. Jeśli ktoś się wybiera na szczyt, trzeba się ubrać w zimową kurtkę, czapkę i rękawiczki. Przemek Taranek, Radio Z.
23: Od czwartku pogoda w Tatrach będzie się stopniowo poprawiać, a w Zakopanem w niedzielę ma być 16 stopni. Kadra Jana Urbana zaczyna właśnie pierwszy trening przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Polscy piłkarze wczoraj zjechali do Warszawy, aby rozpocząć nietypowe, bo aż dwutygodniowe zgrupowanie. Jaki plan na resztę dnia? O tym już dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
26: Po zakończeniu treningu na konferencji prasowej z mediami o 14.30 spotka się kapitan Robert Lewandowski. Lewy, mimo różnych wątpliwości wokół jego przyszłości i możliwego zakończenia kariery w reprezentacji, przyleciał wczoraj z Chicago w doskonałym humorze i będzie do dyspozycji selekcjonera do końca zgrupowania. Dla naszej drużyny narodowej najbliższe mecze będą okazją do tego, by poprawić humory kibicom po tym, jak nie zdołali zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata w dywizji B Ligi Narodów celem nadrzędnym. Powrót do gry w elicie.
23: W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie pierwsze starcie z Bośnią i Hercegowiną. U nas już teraz wiadomości kulturalne. Prosto z Gdyni, Lucyna Płużyczka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Tydzień niezwykłych wrażeń przed widzami i ludźmi kina. Wieczorem w Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otwieramy drugie półwiecze festiwalu. To dobry moment, żeby padły duże słowa, mówiła podczas gali w Teatrze Muzycznym dyrektorka artystyczna przeglądu Joanna Łapińska.
28: O sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Ważnej zawsze, a w niespokojnych czasach nawet istotniejszej. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę, którą dla Państwa w programie przygotowaliśmy. Życzę Państwu bardzo dobrego festiwalu.
27: Podczas gali nawiązano również do setnych urodzin Gdyni i uczczono jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a po części oficjalnej widzowie obejrzeli nową produkcję Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód, który tydzień temu miał światową premierę na festiwalu w Toronto. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku w miasteczku, z którego zostali wywiezieni Żydzi. Po pokazie zapadła przejmująca cisza. To dla mnie ważne, że właśnie mój film otwiera festiwal, mówił reżyser.
29: To jest wyróżnienie, no zakładam też, że festiwal nie chciał
6: chciałby otwierać się jakimś filmem, który im się nie podoba. Dla mnie to jest forma docenienia naszej pracy i jest to wielka radość.
27: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Dziś kolejne pokazy, a zwycięzców poznamy w sobotę.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Zima, zima, zima.
9: Nie. Jutro zaczyna się jesień dopiero. A dzisiaj jeszcze mamy lato, ostatni dzień, ale jednak lata.
8: No, nie wszędzie jest słonecznie, ale przecież my śniegi też uwielbiamy. No może nie teraz, ale wysoko w górach to chyba norma o tej porze.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Ja tam w przypadki nie wierzę i myślę sobie, że ten śnieg to po to, żeby przypomnieć mi, że w tym roku miałem szybciej kupić prezenty na święta.
8: Kto wie. Ewelina i Michał, witajcie ponownie. Cześć. Za chwilę podamy idealny przepis na popołudniową drzemkę.

0: Ale fajnie, że ci panowie od reggae tutaj zaśpiewali. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu Z. 15 minut po godzinie 12. Co taka zaczytana jesteś?
1: Słuchaj, bo wyczytałam taki tekst. Jeśli czujesz, że zbliża się popołudniowy zjazd, eksperci polecają, a mamy 15 minut po południu, wypij kawę i zamknij oczy. Podobno to jest idealny przepis na popołudniową drzemkę. To jest tak zwane coffee nap, kofeinowa drzemka. Po prostu okazuje się, że po kawie śpi się najlepiej. To jest w ogóle też nazywane w niektórych rejonach napuccino. Czyli taka kawa i drzemka w jednym.
0: Niesamowite połączenie, idealne wręcz, co nie?
1: Nie wiem, czy w robocie tak można.
0: Kawa i sen, pasuje, tak jak pizza i ananas, co nie? Tak,
1: no,
0: nie wiem.
1: Coś w tym jest, coś
0: jak
1: w tym jest.
0: Jarosław i Donald.
1: Nie, nie idźmy tą drogą. Posłuchajmy pani Morissette, Ironic.

0: Jeremi Sikorski w Radiu Z. Wracam. Ładnie gra na tym pianinie, nie? A kto bogatemu zabroni? Bo my tu właśnie w sprawie dużych pieniędzy. 1 000 000 złotych pobudza wyobraźnię. Pytamy ludzi, Polaków, co zrobiliby z 1 000 000.
1: Coś na początek pokombinować, zainwestować i zarobić 2 000 000.
0: No, to pan umie w rządze, nie?
2: Oj, bardzo.
0: Żąda 2 000 000 od razu.
2: Ale u nas naprawdę sporo szans na wygranie kasy, bo po pierwsze, jeśli teraz wyślecie SMS-y o treści kasa pod 7353, to wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych.
0: Na urodziny.
2: W poniedziałkowym finale. Wchodzicie do gry o dzisiejszy finał, w którym 650

0: droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Co masz dziś na lunch?
14: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
15: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
14: Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
16: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to troszkę polalalowaliśmy, no a teraz zmiana języka na dość trudne, ale podobne do polskiego.
1: Paraiso, lecimy do raju, to nowość, to Lost Frequencies i Mary Froise w Radiu Z. Można głośniej się bujać.

0: Jak piosenka ładnie się buja, to z dedykacją dla szefa, nie? Lost Frequencies, Marie Froise, nowość. Paraiso w Radiu Z, 20 minut do 13.
1: Ty jesteś fanem motoryzacji. Czy ty to widziałeś? Tutaj demonstruję, bo w internecie pojawiły się nagrania. Z Nigerii człowiek zbudował sobie tam replikę Tesli Cybertruck.
0: Faktycznie.
1: Ze złomu.
0: Ale to fajne, z recyklingu znaczy Tesla, nie?
1: Tak jest.
0: Pewnie wychodzi taniej i mniej awaryjnie.
1: A poza tym, jak widać, jeśli chodzi o luksus, ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia.
0: Dokładnie. I części zamienne znajdziesz na każdym złomie. Radio Z i
2: już. Reklama. Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
6: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
5: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
6: A gładzie i farby?
5: Wiadomo!
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: to Marisa i przebój będzie pięknie w Radiu Z.
1: Powiedz to elfom.
0: To znaczy?
1: Tym pociągom, co je wycofują. W łódzkiej aglomeracji szczegóły za moment w wiadomościach o 13:00.

0: W Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
11: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
10: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
12: Też możecie wygrać.
10: Wielki finał 28 września.
13: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
10: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
14: Po reklamie.
15: Na zegarach prawie 13:00. Iwona Kutyna w Radiu Z i najważniejsze wiadomości słuchamy.
16: Planował zamach na szkołę i meczet. 17-latek z zarzutami. Ograniczenie czasu pracy i zarobków medyków. Rząd o nowych ustawach. Kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jedzie na Litwę. Za chwilę relacja naszego reportera.
15: 13:00.
16: 17-latek z Siemianowic Śląskich aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem szykowania zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry. Tomku. Co jeszcze wiemy?
17: Chłopak miał być zafascynowany nazistowską ideologią. Uczestniczył aktywnie w grupach internetowych zrzeszających młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, podkreślał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
17: W domu nastolatka oprócz materiałów zawierających symbolikę faszystowską i nazistowską znaleziono także bagnet. Aresztowany miał planować pozyskanie także innej broni i amunicji. Miał też interesować się sposobami użycia i produkcji granatów i koktajli Mołotowa.
16: Chłopak nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, grozi mu do 15 lat więzienia. Pakiet reform o zdrowiu na posiedzeniu rządu. Ze sporym opóźnieniem ministrowie mają przyjąć 5 ustaw, które m.in. zlikwidują kominy płacowe. Jeszcze dziś projekty trafią do Sejmu. Reporter Radia Z Daniel Wrzos z tym tematem. Kiedy reforma wejdzie w życie?
19: Ustawy mają zacząć obowiązywać miesiąc po uchwaleniu. Nowe kontrakty z medykami mają być zawierane w oparciu już o przyjęte przepisy. Z kolei w przypadku starych umów szpitale, jak mówi premier Tusk, będą miały pół roku na ich zmianę.
20: Chcemy uniknąć jakichkolwiek perturbacji czy bałaganów w szpitalach i dlatego wydaje się,
14: się, że to jest bardzo wymagający, ale bardzo rozsądny i odpowiedzialny termin.
19: Tym samym rząd nie zgodził się, o co zresztą prosiły szpitale, żeby reforma była wprowadzona dopiero po roku, od momentu przyjęcia przepisów.
16: Miesięczny limit zarobków lekarzy wyniesie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Maksymalnie będą pracować na dwóch etatach. Nowa zmiana wojsk amerykańskich jest już w drodze na Litwę. To przełom, bo w czerwcu z tego państwa wyjechało około 1000 żołnierzy USA. Decyzja jest efektem ostatniego spotkania między szefem litewskiego MSZ-u a sekretarzem stanu USA. Łączymy się z Wilnem, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk. Wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy zmierza na Litwę?
20: Konkretnej liczby nie znamy, ale prezydent zapewnia, że nie będzie ich mniej niż do tej pory. To ważna wiadomość dla państw bałtyckich, w których rosną obawy przed agresywnymi prowokacjami Rosji. Rozmawiałem dziś z merem regionu Wileńskiego. Robert Duchniewicz przyznaje, sojusze gwarantują Litwinom spokojny sen.
21: Nie mamy chyba takiej możliwości odporu jako pojedyncze państwo, nie? Dlatego właśnie ten sojusz, i nie mówię tylko o NATO, o całym regionie, który tutaj jest, sojusz między wszystkimi naszymi państwami jest bardzo ważny.
20: A kluczowym tego elementem, jak mówi mi mer, jest rosnąca w siłę Polska. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Żołnierze USA na Litwie stacjonują od 2019 roku, m.in. na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Kolejowy przewoźnik, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, ma spory problem. Musiał wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
22: W pociągach wykryte zostały usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Za utrzymanie techniczne pociągów odpowiada PESE Bydgoszcz. W serwisie producenta trwa przegląd floty pojazdów, mówiła mi Iwona Browińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
23: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
22: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki, usunął ją, pierwsze składy wracają do ruchu, a kolejne są testowane i będą wracać do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Nowe pociągi LF3 pojawiły się na torach w Łódzkim latem. To w sumie 14 pojazdów.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Dużo deszczu do końca dnia, ale to takie przelotne opady i też niewykluczone, że jeśli teraz u ciebie pada deszcz, to nie znaczy, że za 15 minut nie wyjdzie słońce, bo jest taka możliwość. Niestety odwrotnie tak, że jeśli świeci słońce, może zacząć padać.
26: W nocy rozpogodzenia głównie na zachodzie.
25: No, ale na słońce nie ma co liczyć, nie? Już wtedy.
26: Chyba nie.
25: 4 minuty po 13:00, Ewelina Pacyna, Michał Adamski. Cześć, cześć.

0: Ależ to jest moc endorfin muzycznych. Rio, Shine On w Radiu Z. 14 minut po 13. Nie wiem, czy odnotowaliście, kochani. 22 września w kalendarzu to dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: No właśnie, bo też proszę zauważyć, szefowie drodzy, że mamy dzisiaj dzień bez samochodu, bo podwyżki nie ma samochodu, nie? Proste.
0: Ale co my się będziemy prosić, kochani? Za chwilę u nas finał rundy dodatkowej, tak, do wzięcia 3600 zł.
1: Odbierajcie telefon.
0: I to wszystko z okazji naszych urodzin.

0: Soul, Asylum i Runaway Train w Radiu Z, 13:20 na zegarze, czyli
1: pora na naszą rundę dodatkową. Dzwonimy w sprawie kasy i mam nadzieję, że odbierzecie telefon, bo właśnie wybraliśmy numer do kogoś, kto zgłosił się do naszej zabawy.
0: Jak słychać, dzwonimy już dwa sygnały, czekamy maksymalnie 5. To jest ten telefon nawet w pracy. No trzeba go odebrać, bo jest warty 3600 zł.
1: Nie, no otwierajcie,
0: teraz,
1: prosimy.
0: Teraz odbierz, teraz tak. Halo?
2: Halo?
0: Halo! Dzień dobry! Tutaj Ewelina Pacyna, Michał Adamski.
1: Cześć, z kim mamy przyjemność? Radio Z dzwoni.
2: Robert Stępień.
0: Robercie, no? Powiedz, czy zastaliśmy cię w pracy?
2: Pracuję w domu.
0: O, pięknie się składa.
1: No wiesz, co się wydarzyło właśnie. Zarobiłeś 3600 zł.
0: Brawo.
2: Cieszę się bardzo.
1: I taka kasa bez wychodzenia w domu, z domu. Można.
0: Proszę bardzo.
2: Można.
0: Dobrze.
2: Przyda się na remont.
0: No o, słuchaj Robert, bo to nie oznacza wcale, że nie bierzesz udziału dzisiaj w finale, gdzie do wygrania 650 tysięcy, więc bądź jeszcze przy telefonie, dobra? Tak, chyba się zgodził.
1: Jesteś tam?
2: Tak.
1: Słuchaj.
0: Nie, to dobra, bo Robert jest w pracy, to nie przeszkadzamy.
1: 3600 dla ciebie, mój drogi, jest dzisiaj twoje... to na nasze 36 urodziny, ale przypominamy, że dzisiaj jeszcze jest jeden finał, bo gramy o 650 tysięcy, a w poniedziałek o milion. I ty też jesteś w tej grze.
0: Radio Z, wyślijcie pod 7353. Radio Z i
3: już. Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze.

0: Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Po reklamie.
12: Hello, I'm Daniel David and this is Radio Z.

0: Take That, Michael Patrick Kelly w Radiu Z, 20 minut przed godziną 14. Wiecie, co to jest rząd za pieniądza, nie? To jest takie coś, co wiarę przywraca.
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
2: Bardzo lubię takie historie, jestem ciekawa, jak to będzie dzisiaj.
3: Jestem teraz szczęśliwy.
2: Z kim z was pogadamy w finale, bo dzisiaj, kochani, gracie o 650 tysięcy złotych, ale wchodząc do gry, gracie również w finale września o 1 000 000 złotych w poniedziałek, a to wszystko jednym SMS-kiem. O treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł.
0: Mamy tego szczęścia dużo i chcemy się z nim z wami podzielić. I żeby tego szczęścia było jeszcze więcej, teraz bonus ekspresowy 20 tysięcy szans za tego jednego SMS-a za 3,69 zł.
2: Radio Z 7353, powodzenia. Radio Z
4: i już. Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A pod wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Po reklamie.
22: Radio Z.
21: Muzyka numer 1.

0: Pamiętajcie, do godziny 14 mega bonus, czyli 20 tysięcy szans za jednego SMS-a 369 z VAT.
1: 650 tysięcy czeka, wy nie czekajcie. Radio Z7353 za 369 z VAT, a gracie także o milion. Powodzenia.

0: Sophie and the Giants w Radiu Z, Purple Disco Machine.
1: A za chwilę 14 wiadomości będzie o półfinale Mistrzostw Europy. Nasi grają dzisiaj z Niemcami.
0: O!
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna historia, jedno pytanie, jedna odpowiedź. Historie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
22: A nosek?
21: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
22: Całą noc?
21: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
22: Dobranoc nosku.
21: Dobranoc skarbie.
23: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
24: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
25: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
27: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to już prawie 14. Przenosimy się do studia wiadomości. Iwona Kutyna na miejscu. Słuchamy.
1: Pokonał ogrodzenie, wszedł do samolotu Tunezyjczyk zatrzymany we Wrocławiu. Wzmacnianie granic szefowie MSWiA i MON-u na ukraińskim przejściu. Walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze grają z Niemcami.
0: 14.
1: Na początek jednak wypadek w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Pod ziemią osunęły się skały. Ciężko ranny został jeden górnik. Trafił do szpitala, a przyczynę wypadku zbada specjalna komisja. Sforcował ogrodzenie, wmieszał się w tłum i wszedł do samolotu bez biletu. Młodego Tunezyjczyka we Wrocławiu zatrzymała Straż Graniczna. Służby wyjaśniają ten incydent. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak mogło się to wydarzyć?
2: Służby nie chcą zdradzać szczegółów ze względów bezpieczeństwa. Teraz już są wzmocnione patrole i trwa wyjaśnianie, jak mogło się to wydarzyć. Mężczyzna był w stanie sforsować płot. Wmieszał się w tłum pasażerów, którzy szli do samolotu do Palermo. Mężczyzna zdołał też wejść do samolotu. Trwało to wszystko kilka minut. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały wszystkie patrole na lotnisku. Granice pod specjalnym nadzorem Wojsko i Straż Graniczna buduje miejsca schronienia i wzmacnia obronę powietrzną. W pobliżu przejść z Ukrainą w Drohusku byli dziś szefowie MON-u i MSWiA. W pobliżu tego przejścia tydzień temu po stronie ukraińskiej uderzył dron. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie rozmieszczone zostały już baterie Patriot. Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze szczegółami. Jakie jeszcze plany na wzmocnienie granic ma rząd?
3: Służby opracowały procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie wykluczył także przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju.
4: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
3: Na przejściu w Dorohusku pojawiły się miejsca schronienia dla 650 osób pracujących na samym przejściu, jak i dla podróżnych.
1: Podobne miejsca w ciągu kilku tygodni staną także na pozostałych przejściach wzdłuż wschodniej granicy. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka brata księżnej Diany, Charlesa Spencera, Łabędzi śpiew Diana, moja siostra. To zapis życia Diany, jednak największe zainteresowanie wywołały ujawnione jeszcze przed publikacją fragmenty krytykujące Karola, między innymi za jego zachowanie po tragicznej śmierci księżnej. Według brata Diany wtedy książę Karol brzmiał, jakby był podekscytowany, jakby wygrał los na loterii. Diana oraz jej ówczesny partner Dodi Fayet zginęli w sierpniu 1997 roku w wypadku samochodowym w Paryżu. Stawką awans do strefy medalowej polscy siatkarze zmierzą się dziś na Mistrzostwach Europy z Niemcami. Ćwierćfinałowy pojedynek w bułgarskiej Sofii będzie najważniejszym w tym sezonie, o czym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
5: Na imprezie docelowej wkraczamy w decydujący moment. Przegrany wraca z niczym wygrany, awansuje do półfinału i pozostanie w grze o awans na igrzyska w Los Angeles. To bowiem pierwsza okazja, by zapewnić sobie olimpijską przepustkę. By tak się stało, trzeba sięgnąć po złoto. Obrońcy tytułu będą faworytem, ale rywale są rozpędzeni. W 1/8 finału pokonali reprezentację gospodarzy, z którą biało-czerwoni zaliczyli jedyną wpadkę na tej imprezie. Jakie dokładnie atuty są po stronie Niemców?
6: Są w stanie zagrywać bardzo mocno, regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią.
5: Mówił asystent trenera Mateusz Nykiel, mecz o 18:00.
1: A my oczywiście będziemy mówić o tym spotkaniu w Radiu Z. I Dalia Tomczak będzie z wami od 15:00. Ciepłego popołudnia.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Iwona, życzysz ciepłego popołudnia, to jeszcze kocyk dorzuć jakiś.
1: Znajdzie się.
0: Dobra.
7: Szaliczek.
0: Rękawiczki.
7: Też by się przydał, ale najważniejsze dzisiaj są parasole. Niestety, kochani, no troszkę pokropi. Co prawda, gdzieniegdzie te przelotne opady będą zanikać, ale to głównie chodzi o zachód naszego kraju. Kasia i Robert, dzień dobry.
27: Cześć.
28: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Ja chcę się przyznać. No. Chcę się do czegoś przyznać. Byłam dzisiaj z babą w reklamówce na głowie. To byłam ja.
7: Ale czas.
0: Masz zdjęcie?
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Michale, no, nie mam zdjęcia, nie mam też wstydu najwyraźniej.
0: Idzie z reklamowania na głowie zarobić?
18: Póki co jeszcze nie.

0: Ready Cool w Radiu Z, 10 minut po godzinie 14, a ja przed momentem mówiłam o tym, że byłam dzisiaj tą babą, tą kobietą, przepraszam, z reklamówką na głowie, bo tak lało.
1: Ty to powiedziałaś.
0: Tak, to ja biorę to na siebie. Ale jest jakiś męski odpowiednik baby z reklamówką?
1: Jest chłop w gumofilcach wchodzący do banku albo do urzędu. Nie wiem, czy to jest porównywalne, ale...
0: Myślę, że blisko, ale rzeczywiście pogoda jest w ostatnich dniach taka, że ja bym nawet do skarbówki wchodziła z uśmiechem na ustach, zadowolona.
1: No nic innego by ci nie pozostało, kiedy masz reklamówkę na głowie. Nie masz wyjścia, musisz tylko się uśmiechać. I gwizdać sobie, tak jak John Mamman, Love Life w Radiu Z. Kasia Wilk.
0: Robert Karpowicz, hej, hej. I take a

0: Oj, tęsknimy, tęsknimy za tym, to Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. A jaką historią zaskoczy nas dzisiaj Kędzior? Sprawdzamy.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Dziś trudno wyobrazić sobie Black Eyed Peas bez Fergie. To właśnie z tym utworem, czyli Where is the Love, ta charyzmatyczna wokalistka debiutowała z fasolkami. Obok niej, w teledysku, do tego utworu pojawił się jeszcze jeden wielki muzyczny gwiazdor. Tak, to nie był Zenon Martyniuk. O kogo chodzi? A. Justin Timberlake? B. Usher? C. Pan Bruno Mars?
1: Dzwońcie 321 3.

0: To jest to samo Black Eyed Peas, które swojego czasu wystąpiło na Sylwestrze. Chyba w Zakopanem to było? Chyba tak.
1: 20 minut po 14. Wiadomo, miłość.
0: Tu Radio Z i Marcin z Częstochowy. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Marcin, jak gdzie się, tak pędzisz?
0: O, albo to pytanie.
2: A gdzie tak pędzę? Po córeczkę do szkoły.
1: O, no to super. To słuchaj, w drodze po córkę masz szansę wygrać jedyne w swoim rodzaju Radio Z zestaw do słuchania radia, ale żeby tak się stało, musimy usłyszeć odpowiedź na pytanie, z kim w teledysku do utworu Where's the Love wystąpiła Fergie?
2: Z Justinem Timberlake'iem.
0: Piotrek?
3: Jesteś mistrz.
0: Nie może być inaczej.
2: Wspaniale.
0: Marcin, to wyściskaj bardzo mocno córeczkę. Daj jej jakiś taki dobry i ciepły obiad, bo dzisiaj chłodem wieje. I możesz córeczce powiedzieć, że masz dla niej Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radio Z. A niech ma.
2: Super, na pewno bardzo się ucieszy. Dzięki.
1: Trzymajcie się ciepło, całusy, a jutro po 14 Kędzior znowu do nas padnie i znowu będzie mieć dla was niespodzianki.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Carrefour,
8: egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Po reklamie.

0: i Bruno Mars Steel w Radiu Z za 20 minut 15, a za, no już mniej niż tydzień, bo w poniedziałek najbliższy wielki urodzinowy finał Rządzę Pieniądza. Ktoś z was będzie mógł wygrać 1 000 000 złotych.
1: I gdybyście wygraną od razu wypłacili w banknotach 100-złotowych, to walizka z wygraną, z milionem, ważyłaby 10 kg, więc można od razu nie zastanawiać się, wziąć kabinówkę, spakować milion i lecieć na wakacje.
0: I to tam, gdzie się chce, a nie, że gdzie nas stać. Wchodząc do gry, już teraz gracie w dwóch finałach, bo dzisiaj w walizkach czeka 650 tysięcy złotych.
1: I mamy coś jeszcze, bo od teraz do godziny 15 jeden SMS mnożymy 16 tysięcy razy. Co wy na to?
2: Ja nie wierzę. Ja cały czas nie wierzę. Brak mi słów. Ja jestem cały czas podekscytowana i zszokowana, szczerze mówiąc.
0: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Massive Money, nasz Trips Hello w Radio Z za 5,5 minuty 15.
1: A o 15 wiadomości, a w nich o dzisiejszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na pewno będą spotkania na szczycie i o tym więcej o 15. Radio
2: Z i już. Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00, tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Aj dziś do KFC.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
4: Za pieniądze w Radiu Z. Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
8: Po reklamie.
9: Mamy wtorek, 22 dzień września. Zbliża się godzina 15. Wiadomości w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Trump będzie przekonywał Zełenskiego w Nowym Jorku. Na miejscu jest reporter Radia Z. Czas mija o północy. Unia decyduje w sprawie sankcji na Rosjan. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Nasza wysłanniczka sprawdza, co warto obejrzeć.
9: 15.
10: Niecała godzina została do przemówienia Donalda Trumpa na rozpoczynającej się dziś sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na koniec dnia spotkanie prezydenta USA z Wołodymirem Zełenskim, by przekonać Ukrainę do częściowego zawieszenia broni. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, w tym napiętym grafiku znajdzie się też czas na spotkanie Trumpa z polskim prezydentem?
11: Tak, wieczorem uroczysta kolacja na otwarcie sesji zgodnie z zapowiedziami prezydenckiego ministra Marcina Przydacza powinna odbyć się krótka, acz treściwa rozmowa między prezydentami w kwestiach dla Polski najpilniejszych, czyli stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Zanim jednak kolacja, czekamy na to, co powie Donald Trump w swoim przemówieniu. Rok temu zaczął od krytyki ONZ i tego, że w organizacji nie działa nic, nawet ruchome schody czy promptery. Dziś usterek technicznych ma już nie być, więc pytanie, na czym skupi się prezydencka uwaga. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
10: Przemówienie Donalda Trumpa ma rozpocząć się przed 16 polskiego czasu. O północy wygasają unijne sankcje wobec około 3000 Rosjan, w tym Władimira Putina. Unia Europejska wciąż nie uzgodniła ich przedłużenia. Spór dotyczy usunięcia z listy dwóch oligarchów, czego chcą Francja i Słowacja. Polska proponuje kompromis, mówi Ignacy Niemczycki z MSZ.
12: Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tutaj zakładnikami jednomyślności. Ta sytuacja, myślę, że jest zrozumiała w tym sensie dla wszystkich, że trzeba po prostu szukać porozumienia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do północy nie znajdujemy porozumienia.
10: W grze jest kompromis o przedłużenie sankcji osobowych nawet na kilka lat, w zamian za wykreślenie z listy dwóch oligarchów. Samorządy mierzą się z pytaniami od podejrzanych osób w sprawie ochrony ludności, ustaliło Radio Z. Chodzi o wrażliwe informacje na temat inwestycji z zakresu bezpieczeństwa. Są składane w trybie dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że samorządy mają formalny obowiązek na nie odpowiedzieć. To mogą być działania obcych wywiadów, mówi burmistrz Pobiedzisk z Wielkopolski Ireneusz Antkowiak.
13: W żaden sposób nie odpowiadamy, nawet pod presją skierowania nas do sądu.
10: Zdaniem samorządowców ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga w tej kwestii doprecyzowania. Rekordowa liczba butelek i puszek zebrana przez biegacza z Baczkowa koło Bochni. To 11 218 sztuk w pół roku. Wszystkie trafiły do automatu kaucyjnego, a pieniądze z kaucji wsparły szkołę, koło gospodyń wiejskich i strażaków. Z bosym biegaczem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: Paweł May, znany z tego, że biega na bosaka, tym razem wsiadł na rower, żeby zebrać jak najwięcej opakowań.
15: 18 albo 19 wiosek w okolicy.
14: Gdzie pan tyle znalazł butelek i puszek?
15: Na Pogorza, po Świętnikach, Cyrożysko.
14: Wrzucanie ponad 11 tysięcy butelek i puszek do automatu trwało 10 godzin, opowiada May.
15: Pan w sklepie zrobił herbatę, kawę, kanapki zrobił.
14: Paragon wymienił w sklepie na gotówkę, dostał ponad 5,5 tysiąca złotych. Za to kupił 18 piłek do miejscowej szkoły, 800 zł dał strażakom, reszta trafiła do koła gospodyń wiejskich. Przemek Taranek, Radio Z.
10: Paweł May dalej zbiera butelki i puszki, tym razem pieniądze z kaucji chce przekazać strażakom z Baczkowa. Filmowe emocje w Gdyni, ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Na linii specjalna wysłanniczka Radia Z do Gdyni, Lucyna Płużyczka. Lucyno, jest co oglądać.
16: Oj tak, tych projekcji do soboty będzie w sumie aż 421. Filmy są pokazywane w trzech sekcjach konkursowych.
10: filmowych. To konkurs główny perspektywy i filmów krótkometrażowych. Do tego dochodzą m.in. Złote Lwiątka, czyli filmy dla dzieci i młodzieży, klasyki polskiego kina, dokumenty i sekcja portrety, której bohaterami są Barbara Sas, Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki i Krzysztof Kieślowski. A w programie są też wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i koncerty. Ułożenie sensownego planu dnia jest więc dla widzów wielkim wyzwaniem. Z Gdyni Lucyna Pużyczka, Radio Z.
0: Festiwal w Gdyni potrwa do soboty, a już teraz w Radio Z wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Iwona Kutyna.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Rząd przyjął projekty ustaw podwyższające akcyzę na alkohol oraz podnoszące VAT na wina i piwa bezalkoholowe, a także na napoje zawierające kofeinę czy taurynę. VAT od tych produktów zostanie podniesiony z 5 do 23%. Dodatkowe wpływy zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu rosła o 6,4% rok do roku pod august, natomiast dynamika w cenach stałych wzrosła o 3,8%. Przede wszystkim wzrosła sprzedaż samochodów i motocykli, mebli, sprzętu RTV, AGD oraz farmaceutyków i kosmetyków. Coraz częściej i więcej kupujemy w internecie. W sierpniu sprzedaż detaliczna online wzrosła o 17,5% rok do roku. Najbardziej wzrosła sprzedaż w kategorii prasa, książki, meble i AGD. Więcej w sieci kupujemy także odzieży i obuwia. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klienci zgłaszają się z listami, w których dostali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku. ZUS przypomina, że przy ubieganiu się o świadczenie nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie.
8: A dzisiaj deszczowo i zimno, taka prawdziwa jesień, a że ta astronomiczna nastąpi o 2:03 nad ranem, kiedy będziemy mieli równo noc, no to jeszcze możemy mówić o ostatnim tchnieniu lata, a to się pięknie żegna. Jutro będziemy mieli nawet 19 stopni, czyli całkiem ciepło, ale to tylko na ziemi lubuskiej, w pozostałych regionach około 15.
9: Dobra, ale naprawdę tym razem powiem byle do poniedziałku, bo wygląda na to, że od poniedziałku znowu wrócą temperatury powyżej 20 stopni.
8: Tak,
9: nawet
8: tak,
9: 25
8: tak.
9: Ma być, więc tych sandałków to jeszcze nie chowajcie, one się jeszcze mogą przydać.
8: Letnie smuteczki od Lany Del Rey w Radiu Z. Kasia Wilk.
9: Robert Karpowicz.

0: dogadamy między sobą.
1: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Te wnioski składane są w trybie dostępnym.

0: Money, ostatni dzień lata w Radiu Z. No, to wszystko wskazuje na to, że to właśnie dzisiaj. 19 minut po 16. Wiemy doskonale, że nieraz się zastanawialiście, czy wejść z nami do gry o wielką kasę, czy też nie. Sylwia ze Zgorzelca też tak miała.
1: Może dzisiaj mi się uda i po prostu i wysłałam tego SMS-a, mówię, może akurat i po prostu go wysłałam i bardzo się z tego cieszę.
2: I wy też wyślijcie, bo jeżeli zrobicie to właśnie teraz, to my ten wasz SMS weźmiemy i go tak pomnożymy 16 650 razy i tyle razy wasz numer telefonu zagra w dwóch finałach. Dzisiaj po godzinie 17 o 650 tysięcy złotych, a w poniedziałek czeka nas wielki urodzinowy finał o milion.
0: No to co, gotowi na tę ostatnią dzisiaj premię, jaką dla was mamy? Zgłoście się przed 17, to jest sporo czasu, ale warto już złapać teraz za telefon. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. We'll be right back.

0: Tylko na jak długo?
1: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
2: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę...
3: Dzisiaj przegadać wszystkie niedoróbki z ekipą remontową i nie zabić ich przy tym.
4: Chciałbym do was zadzwonić za godzinę i powiedzieć, że udało mi się wygrać kasę w Radiu Z.
5: Dzień dobry, mówi Sylwek. Zmieniłem głos, bo dzisiaj w pracy nie zrobiłem zupełnie nic. Pozdrawiam szefostwo.
6: Dzień dobry, Sylwek. Zapraszam na dywanik. Zmieniłem głos, twój szef.
7: Radio Z i już. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
7: Biedronka.
9: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Już po godzinie 17 finał o 650 tysięcy złotych przez 11 minut. Każdy SMS to 16 650 szans. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

Someone Loves You Honey to Lutricia McNeil w Radio Z. Za 5,5 minuty będzie godzina 17. Świat żyje polityką, cenami paliw, a polscy kibice już zacierają ręce, bo zawsze, kiedy pojawia się starcie Polska-Niemcy, no to napięcie rośnie. A dzisiaj taki mecz nas czeka. Oczywiście mowa o siatkówce. Nasi dziennikarze sportowi sprawdzają, jak przygotowania, i o tym więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 17.

0: dla wszystkich, którzy lubią.
1: Tak?
2: No bo z tego co wiem, to oni w tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wszyscy siedzą tam w jednym pokoju.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw.
4: Organizm RUS, która też taki raport przedstawiła z innej dziedziny. AI ma to do siebie, często halucynuje. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Takie tak słabej jakości dokumenty magistrat pod rządami pana Miszalskiego i potem Kracika produkuje. Jeśli zostanę prezydentem, to trzeba tą inwentaryzację moim zdaniem zrobić od początku.
5: No i tutaj stawiamy pauzę. Łukasz Gibała z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Łukasz Gibała też zaprasza.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Jutro na termometrach od...
1: To tak wiele powiedziało.
2: Prawda? No od 10, dlatego mówię, szału nie ma, ale do 19 na zachodzie. To 19 zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, może w Szczecinie. Tam będzie najwięcej przejaśnień, w pozostałych regionach deszczowo.
1: Dobra, to teraz taki rebus. Skoro jutro będzie... to jak będzie w poniedziałek? Takie wow, wiła, jak to mówi nasza realizatorka Zuzia. Wow, wiła w poniedziałek.
2: Tym się będziemy zastanawiać, nad tym się będziemy zastanawiać trochę później, bo dopiero jest wtorek, wiesz?
1: Ale będzie 25,
2: a nie, przepraszam,
1: naprawdę, tak?
2: Nie dopiero, już jest wtorek.
1: Już jest wtorek, no. I poniedziałek za wami, i wtorek w pracy. Mamy nadzieję o tej porze 6 minut po 18 też za wami. I my z wami jesteśmy, Robert Karpowicz
2: i Kasia Wilk.

0: David Guetta i Alok w Radiu Z, Run Run River. No o tej porze bardzo potrzebujemy takich dźwięków. Działają lepiej niż kawa. No kawy 12 minut po 18, tego raczej nie polecam.
1: Oczywiście. Jeśli ktoś potrzebuje emocji, to może sobie zawsze podpatrzeć mecz Polska-Niemcy. Bo kiedy gra Polska i Niemcy, to wiadomo, że emocji jest co niemiara. Gramy w siatkówkę. W tym momencie pierwszy set 13-10. Fornal. No i niestety 13-11, ale walka trwa. Będzie dobrze, będzie dobrze.
0: To ja może, nie wiem, ja może wyjdę wcześniej, bo ja mam wrażenie, że zwykle przynoszę pecha naszej reprezentacji.
1: Nigdzie nie wychodzisz, kibicujesz do końca.

0: Michael Cimbello.
1: Tak, i tak patrzę na ciebie i myślę, że każdy z nas ma swoje igrzyska, bo ja emocjonuję się dyskusją i kłótnią na temat lalki Prusa, a ty śledzisz cały czas to spotkanie Polska-Niemcy. Jaki wynik, Karpiu?
0: 19-18 Polska. No, robi się ślisko.
1: Właśnie widzę te nerwy na twojej twarzy. Ja cały czas odmawiam i nie patrzę na to, co dzieje się na ekranie, na transmisji, bo ja przynoszę pecha po prostu.
0: Wracając jeszcze do tej lalki, to pewien analityk finansowy postanowił obliczyć, ile wynosiłby majątek Wokulskiego w dzisiejszych czasach. No i jest nieźle, bo z jego wyliczeń wynika, że Stanisław zbił na wojnie w Rosji fortunę odpowiadającą dzisiejszym 93 milionom złotych.
1: Wow, solidnie. No Staszek, Staszek, tak by powiedziała Łęcka, gdyby tylko trochę lepiej liczyła.

0: Wodny jest numer Move in the Right Direction i Gossip w Radiu Z. W wiadomościach o 18.30 powiemy o przygodach Lisa, na szczęście z happy endem. Radio Z i już. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: Wtorek, 22 września, jest 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam. Iran deklaruje gotowość do otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni. Warunkiem Teheranu jest złagodzenie amerykańskiej presji wojskowej oraz zniesienie blokady tamtejszych portów, informuje Reuters. Propozycje przekazali irańscy urzędnicy w Nowym Jorku, gdzie trwają obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Straż Graniczna zatrzymała na gdańskim lotnisku 35-letniego obywatela Turcji, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Przyleciał samolotem z Cypru, pokazując dokument wydawany uchodźcom. Ścigany jest za udział w organizacji terrorystycznej i akty terroru. Teraz trafi do prokuratury, gdzie zapadną dalsze decyzje w sprawie jego ekstradycji. Szczęśliwy finał historii z warmińsko-mazurskiego. Lis uratowany w gminie Purda wrócił na wolność. Zwierzę na początku sierpnia zaplątało się we wnyki na ogródkach działkowych. Jego schwytanie zajęło aż miesiąc, mówi Ewa Rumińska z Fundacji Albatros.
12: Podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka. Rana się samoistnie nie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby nie uszkodzić struktur wokół.
11: Wszystko się udało. Lis przeszedł rehabilitację i już hula na wolności. My teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: A tu całkowicie zablokowana krajowa 25 w Wielkopolsce w miejscowości Piątek Mały na odcinku między Kaliszem a Koninem. Ciężarówka zderzyła się z dwoma autami osobowymi. Wyznaczono objazd przez miejscowości Rychnów, Janków, Pierwszy, Stawiszyn. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy na trasie S7 między węzłami Kielce Południe a Kielce Jaworznia. Na wysokości miejscowości Szewce osobówka uderzyła w bariery. Nie przejedziecie jednym pasem w stronę Poznania na ekspresowej Piątce między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz Błonie. Na wysokości miejscowości Lipniki ciężarówka wypadła z jezdni. Cały czas ogromny korek na S2 w Warszawie. Zator ma 5 km, zaczyna się przed mostem południowym, a kończy po drugiej stronie Wisły.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
14: Jutro od opadów odpoczną jedynie mieszkańcy północnego zachodu i zachodu kraju. W pozostałych miejscach warto pamiętać o parasolkach, albo tak jak dzisiaj już o tym wspominaliśmy, można też wybrać reklamówkę na głowę lub

0: po prostu schować się w urzędzie, po prostu będzie padać, ale ciepło. 10 na południu, ale tylko tam tak chłodno, w pozostałych miejscach 15, 17, nawet 19 stopni.
1: Ja chciałem tylko ostrzec wszystkich tych, którzy chcieliby się schować u mnie na poczcie. U mnie jest przerwa między 10 a 11, także bardzo mi przykro.
0: Ale taki daszek jest, więc też można.
1: Chyba, że za 27 minut 19 Polacy prowadzą 1-0 w setach, w drugim secie 2-1.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk w Radiu Z i ich nowość Wszystko, czego chciałem, to singiel promujący nową, świeżą, pachnącą płytę Mroza.
1: Dobra,
0: w piątek.
1: Płyta.
0: Oj tak, w piątek Mrozu oddał ją w nasze ręce i od tej pory przesłuchałam ją naprawdę setki razy. Każdy numer to jest absolutnie perła.
1: Jest
0: zresztą sami będziecie się mogli o tym przekonać, bo już o 19 rusza lista przeboju w Lubię To. Mateusz Ptaszyński, zapraszam w jego imieniu. I kto odgadnie, jaki utwór znajdzie się na pierwszym miejscu naszej listy, ten wygra najnowszą płytę Mroza, Wszystko, czego chciałem.
1: No to czekamy tak w takim razie na listę przebojów. Ta startuje po 19, a spoglądam jeszcze przy okazji na mecz Polska-Niemcy, bo to ważne. Walczymy tutaj o półfinał Mistrzostw Europy i w tym momencie 13-9. Nasze.
0: Pięknie.
1: Pięknie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
4: No to tak, mamy pendrive'y i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał.
3: Aha.
4: No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: najlepszej drodze do półfinału Mistrzostw Europy. Polska-Niemcy 2-0 w setach, a więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 19.
1: Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców których w internecie śledzą miliony młodych ludzi. Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już w piątek, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
10: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
9: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
10: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
9: A gładzie i farby?
10: Wiadomo!
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 19, jest wtorek 22 września. To czas wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
19: Karol Nawrocki zapewnia, że walczy o stałe dostawy amerykańskiej broni do Polski. Sondaże dają mu prezydenturę w Krakowie. Łukasz Gibała komentuje w Radiu Z. Polscy siatkarze walczą w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Posłuchajcie, jak im idzie.
0: 19.
19: Karol Nawrocki o uzbrojeniu z USA wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu dla Polski, mówił prezydent w Nowym Jorku. Mimo iż Donald Trump podczas swojego dzisiejszego wystąpienia w ONZ zapewniał, że Stany mają nieograniczone wręcz zapasy amunicji i sprzętu, to już wielu partnerów USA dostaje informację, że zamówione dostawy mogą się opóźnić nawet o 5 lat. W Nowym Jorku z prezydentem Nawrockim rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłosz, dostawy do Polski także są zagrożone?
20: Według zapewnień prezydenta on sam wykorzystuje każdą sposobność tu w Nowym Jorku, by tak się nie stało. Między innymi rozmawiał o tym z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych.
21: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
20: Prezydent zapewnił mnie także, że tu w Nowym Jorku za każdym razem przekonuje do stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W tej kwestii razem z rządem mówią jednym głosem. Nowy Jork, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
19: Jeszcze dziś wieczorem podczas oficjalnej kolacji z okazji zgromadzenia ONZ prezydent chce o tym rozmawiać z Donaldem Trumpem. Budowa miejsc schronienia i wzmocnienie obrony powietrznej. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną uszczelnia ochronę przejść z Ukrainą. Działania te prowadzone są w związku z ostatnim atakiem drona po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia w Dorohusku. Dziś byli tam szefowie MONU i MSWiA. Służby przygotowały procedury szybkiego opuszczenia przejścia na wypadek zagrożenia. Więcej o tym reporter Radio Z Daniel Wrzos.
1: Sześć przejść granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie jest ochranianych przez wojsko. Na przejściu w Dorohusku powstały miejsca schronienia dla 650 osób. Służby nie wykluczają też przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju w razie zagrożenia, mówi szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odprawy granicznej i próbą niszczenia przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą.
1: Minister dodał, że w kwestii obrony powietrznej na Mazowszu i Lubelszczyźnie znajdują się baterie systemu Patriot.
19: W tym tygodniu niewykluczone jest kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze z udziałem ministrów. Faworyt sondaży na prezydenta Krakowa studzi emocje. Łukasz Gibała, kandydat niezależny, zajmuje pozycję lidera w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski. Dzisiejszy gość Radia Z w rozmowie z Beatą Lubecką w trzech pytaniach na koniec dnia tłumaczy, że sondaże to jedno, a w realnym świecie różnie to bywa.
22: Uważam, że może być bardzo różnie. Wszyscy pamiętam, jak to było z Bronisławem Komorowskim, wszyscy pamiętam, jak to było z Rafałem Trzaskowskim, który się ogłosił prezydentem.
19: I jak dodaje, uważam, że polityka jest bardzo przewrotna i do końca nie możemy być pewni, jak to głosowanie się ułoży, mówił Łukasz Gibała. Wybory w Krakowie w najbliższą niedzielę na liście 8 kandydatów, którzy walczą o schedę po odwołanym w referendum Aleksandrze Miszalskim. Nasi siatkarze coraz bliżej półfinału Mistrzostw Europy. W meczu, którego stawką jest miejsce w gronie czterech najlepszych drużyn turnieju, Polacy już 2-0 prowadzą z Niemcami. A ten pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia
23: Z. Tak jest, dzień dobry.
19: Dzień dobry, Krzysztofie. Trzeci set zakończy ten mecz?
23: O, mamy taką nadzieję, a opieramy ją na bardzo dobrej grze naszej kadry. Ten trzeci set dopiero się rozkręca i wynik jeszcze niewiele nam mówi. Jest 2-1 dla Niemców, a w pierwszym secie łatwo nie było. Niemcy postawili twardy opór. Nie licząc pierwszych punktów, nasi nie wypuszczali z rąk prowadzenia. Wygrali tę partię 25-23. Zwycięstwo Polaków podcięło skrzydła Niemcom. W drugim secie już trudno było im nawiązać równą walkę z naszym zespołem. Nie mieli nic do powiedzenia. Polacy kompletnie ich rozbili i wygrali pewnie 25-17. W trzecim secie jest teraz już 2-2.
19: Do półfinału Mistrzostw Europy awansowali już Francuzi, to po wygranej w trzech setach z reprezentacją Rumunii. Teraz wiadomości kulturalne prosto z Gdyni. Lucyna Płużyczka.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Kolejne premiery na festiwalu filmowym w Gdyni. W Teatrze Muzycznym rozpoczyna się właśnie uroczysty pokaz filmu Syrenka Picassa Janusza Zaorskiego, a wcześniej pokazywane były m.in. dwa debiuty, które startują w konkursie głównym. Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej oraz Kobieta stanu wolnego w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. Widzowie nadal szeroko komentują tu też otwierający wczoraj festiwal thriller wojenny Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka. Jego akcja toczy się w czasie wojny w miasteczku, z którego wywieziono Żydów. Chciałbym, żeby ten film zobaczyło jak najwięcej młodych ludzi, mówił mi grający jedną z ról Robert Więckiewicz.
26: Myślę, że to byłby duży sukces nas wszystkich, gdyby młodzi to zobaczyli i już są uświadomieni, że tak, opowiadamy o tym, co było kiedyś, co się zdarzyło bardzo dawno, ale też mówimy o tym, że ludzie popełniają ciągle te same błędy, że niektórzy ludzie w ogóle nie uczą się na swoich błędach i historia nie uczy ich niczego.
25: A dziś na festiwalu odbywa się też szereg wydarzeń związanych z rokiem Andrzeja Wajdy. W Teatrze Szekspirowskim właśnie powinien się zaczynać koncert Wajda Muzyka, podczas którego zabrzmią motywy z takich dzieł mistrza jak Kanał, Popiół i Diament, Wesele, Danton czy Człowiek z marmuru. A w Muzeum Miasta Gdyni otwarto wystawę Wajda na nowo suplement z plakatami do prac artysty autorstwa Andrzeja Pongowskiego.
0: No nie pozbędziemy się w nocy tego deszczu, głównie na południu Polski. Jutro też będzie padać, ale przejaśnienia pojawią się mniej więcej od Zielonej Góry aż do Kołobrzegu i tam też najcieplej, takie nawet 16-17 stopni. Mateusz Ptaszyński już jest. Gdybyś nie spoglądał na mecz, to ja ci powiem, 5-3 prowadzą Niemcy.
27: O, to nie podoba mi się to.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Miejsce 10, listy Lubię to w Radiu Z. Może być wyżej, głosujcie. Zapraszam, Radio Z.pl, zakładka radio i tam głosujecie na swoich ulubieńców, na liście Lubię to. Sprawdzajcie też propozycje, bo są takie perełki jak ta od Liwki. Poza tobą nic teraz.

Tame Impala i Loser. Ale to jest świetny numer do usłyszenia na żywo na festiwalu Open Air już w przyszłym roku. Ja miałem to szczęście i widziałem Tame Impala. Czekajcie, kiedy to było? Chyba w kwietniu w Gliwicach na jednym z tych dwóch koncertów byłem. Oj, ale to było show. Jeśli chociaż 10% tego wydarzy się na Open Airze, to naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Męskie granie orkiestra 2026 nareszcie, czyli wakacyjny hit, mimo że ostatni dzień lata dzisiaj, to taki letniaczek. No i miejsce pierwsze dzisiaj do wytypowania przez was, 321-321-321, czeka płyta Mroza, najnowszy album, który ukazał się w piątek, więc jeszcze świeżutki. Trzech panów na miejscu pierwszym, więc jeśli wiecie kto, to dzwońcie. 321-321-321.

0: Wow! Sienna Spyro, Great Expectation. No nie wiadomo, jak tutaj się wtrącić, żeby nie zaburzyć tej aury. Propozycja do listy, lubię to. Na platformie streamingowej ukazała się wersja tego utworu live. Polecam sprawdzić. A za chwilę na siódmym Dawid Podsiadło i Błysk. Niebawem też druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
12: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
11: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
12: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
11: A gładzie i farby?
12: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
13: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.
20: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
21: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: bez końca.
1: Oskar Cyms, bez końca, na miejscu szóstym listy Lubię to w Radiu Z. Oskar ostatnio pochwalił się filmikiem z koncertu. No a na koncercie może latarek w telefonach. Kiedyś to były zapalniczki, dzisiaj są latarki, znak czasów. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Premiera tego utworu, który jest dzisiaj na miejscu pierwszym od Trzech Panów, była w maju tego roku. Ale nie dajcie się zwieść, bo ten utwór opowiada o czymś zupełnie innym. 321-321-321. Nie o maju na pewno. Dzwoncie, płyta Mroza czeka, a teraz premierowe nagranie Two Colors i Prima Donna. Prima Donna w zasadzie. Opowiadają o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia. No to posłuchajcie i dajcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba, na radioz.pl.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Prima Ballerina i Margaret na miejscu piątym dzisiejszego notowania listy Lubię to we wtorek. A odnośnie miejsca pierwszego, to tytuł pierwszego miejsca idealnie pasuje do dzisiejszej daty, którą mamy, do dzisiejszego dnia. 321-321-321, wiecie, to dzwoncie, płyta Mroza czeka, za chwilę Sylwia Grzeszczak i Mango na czwartym. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majdan.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.

Sylwia Grzeszczak, Mango, miejsce czwarte. Listy lubię to w Radio Z. Świetnie, świetnie to Sylwii wychodzi w ostatnim czasie. A teraz chłopaki, czyli Kuba i Kuba Chłopaki, ostatnio wstawili filmik z bardzo nietypowego koncertu. Na garażach występowali. Kurczę, tak jak za dzieciaka niemalże. Chłopaki na miejscu trzecim, jedna z naszych nowości w Radio Z.

0: Perfect Man, Teddy Swims. Propozycja do listy, lubię to. Teddy pochwalił się, jak wyciska na siłowni. No masę już zrobił, także teraz czas na rzeźbę, drogi Teddy. Karolina odgadła miejsce pierwsze, to zaprezentuj.
1: Na pierwszym miejscu będzie dzisiaj ostatni dzień lata.
0: Tak jest. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata. W ostatni dzień lata, 22 września w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
21: Tu Radio Z. Dobry wieczór we wtorek 22 września. Najnowsze wiadomości. Rafał Piech.
22: Radosław Sikorski o odwołanej wizycie ministra obrony w USA. Nie szukajcie dziury w całym. W Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Polacy meldują się w półfinale siatkarskiego Euro. Więcej o tym w wiadomościach sportowych.
21: 20.
22: Szef polskiej dyplomacji uspokaja. Nie należy doszukiwać się drugiego dna w przełożeniu wizyty ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, powiedział w Nowym Jorku Radosław Sikorski. Jak dodał, rozmowa na linii szefów obrony Polski i USA w sprawie amerykańskich baz została przełożona tylko z powodów technicznych i napiętych kalendarzy. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, czy stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie jest zagrożona?
0: Nie ma takich sygnałów. Jak przekazał wicepremier Radosław Sikorski, rząd i prezydent w tej sprawie mówią jednym głosem i robią wszystko, żeby amerykańscy żołnierze na stałe zagościli w Polsce.
2: Nie szukajcie dziury w całym. W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
0: W tym samym tonie wypowiada się prezydent Karol Nawrocki.
3: Tutaj interes i cel Polski jest jeden i mam nadzieję, że w końcu kalendarze sekretarza Hekseta i premiera Kosiniaka-Kamysza będą się zgadzać.
0: Jak przekazało Ministerstwo Obrony, nowy termin spotkania jest właśnie ustalany. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
22: Amerykanie szykują wielkie przetasowania wojskowe w Europie. Te mogą najbardziej dotknąć siły USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Część żołnierzy może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO. Były policjant ze Śląska to kolejna osoba, która usłyszała zarzuty w sprawie zonda krypto. O co dokładnie prokuratura oskarża Artura K., o tym już teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
23: Emerytowany funkcjonariusz z pionu cyberprzestępczości usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto, firmie BitBay i operatorowi giełdy, szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Do tego doszło pomocnictwo w przywłaszczeniu powierzonego mienia i w oszustwie komputerowym. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Po zakończeniu czynności procesowych prokurator zdecyduje, czy wystąpić do sądu z wnioskiem o areszt podejrzanego.
22: Służby drobiazgowo przeszukują też bazę paliwową, gdzie po raz ostatni widziano żywego Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukują teren z użyciem specjalistycznego sprzętu i biegłych, bazując na nowych dowodach. 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. W ten sposób rano pokonał 3-metrowe ogrodzenie i dostał się na płytę lotniska, a następnie wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało kilka minut. Straż Graniczna wyprowadziła go z samolotu, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek. Mówi naszej reporterce Grażynie Wiatr rzecznik portu Bartosz Wiśniewski.
24: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
25: Ktoś zawinił ze strony lotniska, że ten mężczyzna mógł sforsować ten płot?
24: Na ten moment jest za szybko na tego typu sformułowania. Na pewno ta sytuacja będzie bardzo dokładnie i szczegółowo analizowana.
22: 23-latek był w Polsce legalnie. To pierwszy raz w tym sezonie w Tatrach ogłoszono lawinową jedynkę. Zagrożenie występuje w szczytowych partiach gór powyżej 1800 metrów. Trzeba szczególnie uważać na bardzo stromych stokach. Powodem jest świeży śnieg, który na Kasprowym Wierchu osiągnął już 16 cm. Synoptycy zapowiadają kolejne opady. Na szlakach panują trudne warunki i jest bardzo ślisko. No to my teraz zmieniamy warunki pogodowe. Przenosimy się
26: ślizgiem do półfinału.
22: Dokładnie. Teraz wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Nasi siatkarze są już w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili Niemców w 3 setach. W pierwszym rywale jeszcze stawili opór. Było 25-23, ale w kolejnych partiach Polacy nie pozostawili im już złudzeń. Wygrali dwukrotnie 25-17. Polacy są już w półfinale i czekają na kolejnych rywali. Poznają ich jutro. Będą nimi Belgowie lub Słoweńcy. Mecze półfinałowe Mistrzostw Europy w piątek. Podobnie jak najbliższy mecz naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zagrają w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. To będzie nasze pierwsze spotkanie po spadku do dywizji B Ligi Narodów.
28: Tak naprawdę to, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, co był ponad tam, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach.
26: Mówił kapitan Polaków Robert Lewandowski i dodał, że przed biało-czerwonymi wymagające zgrupowanie, bo w sumie rozegrają aż 4 mecze. Po spotkaniu z Bośnią w Warszawie czekają ich jeszcze wyjazdowy pojedynek ze Szwecją, domowy z Rumunią i znów z Bośnią, ale już w delegacji.
21: A co w pogodzie dziś wieczorem? Dobre pytanie. Sprawdzamy i widzę deszcz na południu kraju. Zakopane, Kraków, Lublin, Rzeszów. A na północy w Olsztynie może pokropić. Poza tym wieczorem nawet ciepło, chociaż nie wszędzie, bo w Zakopanem 7 stopni, ale na przykład więcej szczęścia będą mieli mieszkańcy Warszawy i Gdańska. Tutaj 13.
27: Radio Z i już.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl
21: 6 minut po 20, lubię to w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

To ja typ niepokorny. Później śpiewał Stachurski, ale w oryginale to było tak. Chesney Hawks, the one and only. W programie Lubię To w Radiu Z we wtorek. Kwadrans po 20. No słuchajcie, ale mamy akcję. Wiem, że ceny paliwa są wysokie, ale jest taka jedna stacja. I nie mam na myśli stacji z Kolima, bo może niektórzy o tym pomyśleli. Stacja benzynowa w gminie Grunwald w województwie warmińsko-mazurskim, która kusi kierowców cenami, o których no można pomarzyć. Można powiedzieć, że bardzo konkurencyjne kwoty, bo widzimy ceny benzyny diesla i gazu, które zwalają z nóg. Benzyna za 4,56, olej napędowy 4,46. No i wielu kierowców po prostu pędzi tam już na złamanie karku. Ja myślę, że wy w trakcie słuchania tej wiadomości już tam ruszacie, bo to jest naprawdę niezwykła promocja cenowa. Nigdzie w Polsce nie można kupić benzyny za 4,50. No ale mam dla was złą wiadomość, bo jak już tam pojedziecie, to zastaniecie porastającą chwastami nieczynną od dawna stację benzynową. Czar pryska. Niestety ta stacja od lat nie działa, dlatego takie miłe ceny.

0: Break Your Heart, Sia Cruz w Radiu Z, 22 minuty po 20. Widzę, że dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu i tak mi się przypomniało, że faktycznie widziałem taką rolkę na Instagramie, na której widzę postaci z serialu Miodowe Lata, czyli Karol Krawczyk i Tadeusz Norek, w tych rolach znakomici aktorzy, Cezary Żak i Artur Barciś, ale pojawia się tam też nasza słynna olimpijka, Anita Włodarczyk, która wciela się w tramwajarkę, jeśli takie słowo istnieje, w motorniczą, panią motorniczą, bo dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu i to jakaś akcja wspólnie organizowana z Orlenem. To jest śmieszne. Takie zrządzenie losu, można powiedzieć, przy tych cenach paliwa, to właśnie jedyne, na co mnie stać na Orlenie obecnie, to jest kawa, więc to się faktycznie zgadza. No i na bilet na tramwaj oczywiście też mam.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Teddy Swims i Bad Dreams w Radiu Z, ale jeszcze nie śpimy, dopiero 23 minuty do 21. I propozycja do listy: Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Lika Lee. Ale skład żeście zmontowali, połączenie największych szwedzkich muzycznych gwiazd wszechczasów w zasadzie. No i Happiness is so sad to jest taka refleksja nad tym, jak radość i strata żyją w tym samym wspomnieniu czasem, razem. I ukazują, że najszczęśliwsze chwile bywają najtrudniejsze do porzucenia. Świetny numer, house'owy numer, posłuchajcie, jeśli wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę na radioz.pl.

Zamigotał świat, Warius Monks w Radiu Z w programie Lubię To. Za moment, dosłownie, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. No ja właśnie czytam, że Taylor Swift dostanie specjalną nagrodę, nagrodę od MTV. Tak, MTV może w Polsce nie istnieje, ale na świecie jeszcze istnieje. 27 września, za kilka dni, gala MTV Video Music Awards dla twórców wideoklipów. No i zadebiutuje na niej nowa nagroda dla artysty reżysera. Pierwszą laureatką zostanie Taylor Swift. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla trwałego, wpływającego na branżę dorobku. No trzeba przyznać, że Taylor swoimi klipami już nieraz namieszała. Fate of Ophelia teraz.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
11: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
12: Po reklamie.
13: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Rafał Piech.
14: Planował zamach terrorystyczny na szkołę i meczet 17-latek z zarzutami. Nie było zagrożenia dla bazy w Redzikowie. MON komentuje przelot cywilnego drona. Cisza i szok po pokazie najnowszego filmu Jana Holubka na festiwalu w Gdyni.
13: 21.
14: Szykował masowy zamach terrorystyczny. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich trafił na 3 miesiące do aresztu. Jego celami miały być m.in. szkoła i meczet. O tym, jakie jeszcze zarzuty usłyszał nastolatek, o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Służby twierdzą, że poza szykowaniem ataków, w których śmierć mogłoby ponieść wiele osób, chłopak działał w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było m.in. propagowanie nazizmu i faszyzmu. Wcześniej ABW zatrzymała w tej sprawie już 2 szesnastolatków, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na tym etapie nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
15: Nastolatek nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia.
14: W domu Pawła G. zabezpieczono też noże, bagnet do karabinka, a także książki, naszywki i inne materiały z nazistowską symboliką. MON reaguje na doniesienia o dronie nad amerykańską bazą w Redzikowie. Resort zapewnia, że obiekt był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy i nie zbliżył się do newralgicznych miejsc. Tydzień temu cywilny bezzałogowiec pojawił się w pobliżu bazy. Wojskowi zamiast go zestrzelić, zadzwonili pod numer alarmowy 112. A tak sprawę komentował w Radiu Z wicemarszałek z PSL-u Piotr Zgorzelski.
17: Blamasz, jeżeli tak faktycznie było. No blamasz. Dzisiaj potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska na tego typu działania, żeby obywatele wiedzieli, że czują się bezpiecznie. Oficer dzwoniący na 112 wydaje sobie sam świadectwo.
14: Telefon pod 112 wojskowi tłumaczą procedurami. MON informuje, że zgodnie z którymi procedurami o zdarzeniu zostały poinformowane instytucje, służby, w tym policja. Francja chce poluzować unijne przepisy o parametrach technicznych paliw, tak, żeby rafinerie mogły produkować więcej. Apel prezydenta Emmanuela Macrona w tej sprawie trafił na biurko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Z tym tematem reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
0: Prezydentowi Francji chodzi o normy techniczne jakości paliw. Podobne poluzowania przepisów w tym zakresie, choć z innego powodu, były już raz czasowo wprowadzone podczas kryzysu covidowego. Jak pisze Emmanuel Macron, takie zmiany mogłyby spowodować wzrost produkcji w europejskich rafineriach, jeśli chodzi o diesla i paliwo lotnicze, o nawet 20%. Komisja Europejska list dostała i analizuje. Dzisiaj jednak urzędnicy nie chcieli jednoznacznie odpowiedzieć, co sądzą o tej propozycji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Paryż zapowiada też rozmowy na poziomie państw grupy G7 o sytuacji na rynku paliw i problemach z surowcem z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Gdynia nie może się otrząsnąć po pokazie najnowszej produkcji Jana Holoubka. Festiwal otworzył film Dziki, Dziki Wschód. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety mieszkańców. To film bardzo aktualny o pewnym kole zamachowym w historii, która rzuca kolejne narody w spirale agresji i nienawiści, mówił reżyser.
12: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne. I to jest bardzo niebezpieczny moment, w którym takie ultraprawicowe ideologie przebijają się do głównego nurtu. Ludzie zaczynają w to wierzyć, tak jakby zapomnieli, czym się to kończy.
14: W filmie grają m.in. Itai Tiran, Robert Więckiewicz i Joanna Kulik. Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę. A już teraz poznamy najnowsze wiadomości sportowe, które ma dla nas Krzysztof Wilanowski.
18: Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: Raz, dwa i trzy. Nasi siatkarze w trzech setach właśnie rozprawili się z reprezentacją Niemiec i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. O tym spotkaniu mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański.
20: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w trzech setach, ale uważam, że to że dzięki dobrej naszej postawie nie pakujemy się dzisiaj, lecimy.
18: Prosto do Mediolanu, tam zostaną rozegrane najważniejsze mecze turnieju. Już wiemy, że zagramy w nich my oraz Francuzi. Le Bleu awansowali po wygranej w trzech setach z Rumunią. My z Francuzami nie zagramy, naszych kolejnych rywali poznamy jutro. Będą nimi Belgowie lub Słoweńcy. Ten mecz zacznie się o 16:00. A teraz hokej i nasza Ekstraliga. W meczu rozgrywanym awansem Polonia Bytom 5-3 pokonała GKS Katowice. Polonia po tym meczu zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Gieksa jest oczko niżej. Na koniec pierwsza liga piłkarska, a w niej kolejny trener stracił pracę. Marek Jarolim nie jest już szkoleniowcem Marki Gdynia. Ostatecznie o jego zwolnieniu zdecydowała ostatnia porażka z Pogonią Siedlce 1-2. Nie wiemy, kto zajmie miejsce Jarolima u steru Arki.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Co w pogodzie jutro? No, typowa jesień, bo jutro zaczyna się jesień i tę jesień będzie czuć również na zewnątrz. 10 stopni tylko w ciągu dnia w Zakopanem. Na, uwaga, 14 możemy liczyć w Rzeszowie, 15 to Lublin, 16 w Koszalinie i Gdańsku, 18 w Warszawie, 19 Gorzów. To będzie maks. Powyżej 20 to nawet nie ma co liczyć, że jutro podskoczymy, ale spokojnie, to się powinno jeszcze w przyszłym tygodniu odbić na szczęście. Jutro trochę słońca i trochę deszczu. Głównie w centrum i na południu kraju. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, program Lubię To i gramy jak lubicie, Till After Us.

0: Roar, Katy Perry w Radiu Z. Oj, lubimy Katy Perry i to nagranie. 17 minut po 21. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęte. No, stylówki, jak to stylówki, pewnie obserwowaliście. Nasi piłkarze ubrani od stóp do głów w jakieś Balenciagi, Louis Vuitton i inne tego typu rzeczy, ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, że Robert Lewandowski pojawił się na tym zgrupowaniu i przemówił w sprawie swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
1: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
0: Ciągle mu się chce i to nie tylko grać w Chicago Fire za ciężkie pieniądze, tylko grać za darmo dla reprezentacji Polski. Nasz Robert Lewandowski. Trzymamy kciuki, żeby strzelał bramki. No, słyszałem jakieś wypowiedzi, że podobno mamy rywali na swoim poziomie i będziemy strzelać dużo bramek. Robert, trzymam za słowo.

0: Fire in Your Eyes to Face w Radio Z. To za chwilę gramy dalej. Nowość między innymi od Keira, na moje nieszczęście. Keira po polsku, wyobraźcie sobie.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

Lejlo i Tiesto w Radiu Z, a teraz propozycja i nowość od Keiry na moje nieszczęście, tak nazywa się ten utwór. W tym kawałku Keira zagląda w moment, gdy po bliskości zostaje pustka, a rozstanie trzeba przyjąć razem z całym ciężarem. Na moje nieszczęście. Osobista, nastrojowa propozycja od Keiry w Radiu Z już teraz.

Nelly Furtado, Say Tried w Radio Z i 18 minut do 22. A przed nami jeszcze taka muzyczna podróż w czasie, bo za chwilę Brainstorm i Maybe, ale wcześniej Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radio Z. The good girl in your dream.

0: Reklama.
1: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Po reklamie.
18: Czas na wiadomości o 22 we wtorek. Temat dla nas Rafał Piech.
19: Rosyjski samolot rozpoznawczy na Bałtyku przechwycony przez polskie myśliwce. Kolejne niejasności w sprawie prezydenckiego szczytu w Nowym Jorku. Lato w Tatrach żegna się śniegiem, ogłoszono lawinową jedynkę. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Maszyna znajdowała się zaledwie 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Wicepremier dodał, że to kolejny w ostatnich tygodniach taki incydent i element stałej presji na wschodnią flankę NATO. Rosyjskie prowokacje nasilają się także w innych krajach nad Bałtykiem. Do ewentualnego ataku przygotowuje się m.in. Litwa. Choć takie plany powstają, to władze określają prawdopodobieństwo ich użycia jako bardzo niskie. Polska będzie gotowa pomóc Litwie w razie ewakuacji ludności, deklaruje minister obrony. O szczegółach specjalny wysłannik Radia Z do Wilna, Maciej Bąk.
20: Ewakuacja miałaby dotyczyć na przykład osób starszych i wcale nie jest łatwą sprawą. Na przykład trzeba uniknąć korków, które, gdy zrobi się gorąco, stają się bardzo niebezpieczne, mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.
21: Ewakuacja, ona może być dobrze rozpracowana i znowu musimy ten proces uruchamiać tylko wtedy, kiedy widzimy, że to jest bezpieczne dla naszych mieszkańców.
20: Naturalny kierunek ewakuacji to Podlasie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla naszą gotowość.
22: Tak, Polska pomoże. Pomogą Polacy, pomogą instytucje państwowe.
20: I choć tych planów pewnie nie trzeba będzie wdrażać, to warto dmuchać na zimne. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
19: Litwa skupia się na przygotowaniu obrony cywilnej i przeciwdziałaniu prowokacji. demonstracją z użyciem dronów. Niejasności w sprawie prezydenckiego spotkania w Nowym Jorku za wynajem miejsca pod organizację polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego zapłaciło stałe przedstawicielstwo przy ONZ. Wynajęło pomieszczenia dla kancelarii prezydenta, mimo że organizatorem była prywatna fundacja. Ustalili autorzy podcastu w związku ze śledztwem Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz śledczy, kancelaria ma zwrócić przedstawicielstwu $35,000.
0: Siedziba Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek odbył się polsko-amerykański szczyt gospodarczy, wynajęto dla kancelarii prezydenta. Tak zapewnia stałe przedstawicielstwo przy ONZ. Stoi to w sprzeczności z zapewnieniami przedstawicieli kancelarii prezydenta, że organizatorem szczytu była prywatna fundacja. W miniony weekend ujawniliśmy historię płatnych pakietów, które miały zdaniem naszych informatorów być pakietami na spotkanie z Karolem Nawrockim. Fundacja organizująca szczyt w Nowym Jorku miała sugerować amerykańskim firmom, że jeśli wykupią pakiet, to będą miały szansę spotkać się z prezydentem.
19: Więcej o tej sprawie przeczytacie na radioz.pl. Miesięczne zarobki lekarzy z limitem. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wprowadzają ograniczenia wynagrodzeń dla medyków. Limity wynoszące prawie 77 tysięcy złotych brutto będą obowiązywały w placówkach publicznych i prywatnych świadczących umowy dla NFZ-u, zarówno lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, jak i w ramach kontraktu B2B. Limit to 16-krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia, tłumaczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: 16-krotność to jest wymiar dwóch etatów, tak? Czyli zakładamy, że w momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć tą 16-krotność.
19: Rząd chce, żeby przepisy zaczęły obowiązywać do połowy przyszłego roku. Dziś kończy się kalendarzowe lato, a w Tatrach pierwszy raz w tym sezonie ogłoszono lawinową jedynkę. Zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Trzeba szczególnie uważać na bardzo stromych stokach. W Tatrach biało zrobiło się wczoraj. Na stacji Meteo na Kasprowym Wierchu niewiele widać, usłyszał od dyżurnego Michała Trzebuni nasz reporter Przemek Taranek.
2: Co tam widać przez okna i ile tam napadało?
23: Przez okna to przyznam się niewiele widać, bo mamy takie zjawiska jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę -1 stopni i spadło 14 centymetrów świeżego śniegu na Kasprowym Wierchu. I cały czas dopaduje.
2: Jest też mróz, tak jak pan powiedział, więc może być ślisko.
23: Poruszanie jest bardzo utrudnione, dlatego że śnieg jest mokry, pod spodem jest trochę lodu, bo padał wcześniej deszcz ze śniegiem.
19: Synoptycy zapowiadają kolejne mapady śniegu. A już teraz w Radiu Z czas na wiadomości sportowej. Krzysztof Wilanowski.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Mnożą się problemy trenera naszej piłkarskiej kadry Jana Urbana. Jak informuje Mateusz Borek, dowołany za kontuzjowanego Kamila Grabarę Bartłomiej Drągowski też doznał urazu. Dlatego przed szansą debiutu w kadrze ma stanąć Sławomir Abramowicz. Bramkarz Jagiellonii opuści zgrupowanie reprezentacji do lat 21. Dobrze, że Robert Lewandowski jest zdrowy i jeszcze nie mówi pas. Kapitan Biało-Czerwonych na starcie zgrupowania przyznał, że nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Nie wie też, kiedy ją podejmie.
26: Rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
25: Mówił Lewandowski, kadra z nim w składzie trenuje w Warszawie w piątek. Polacy na Narodowym od spotkania z Bośnią i Hercegowiną zaczną rywalizację w Lidze Narodów. 3 dni później w Solnej spróbują zrewanżować się Szwedom za porażkę w finale baraży. Na tym zgrupowaniu czeka ich jeszcze domowy pojedynek z Rumunią i kolejne spotkanie z Bośnią, ale już na wyjeździe.
18: To w weekend w pogodzie, tak sprawdzam, już wybiegam trochę myślami. Sobota z temperaturami nie przewyższającymi 20 stopni, tyle w Gorzowie. Najchłodniej będzie w Zakopanem i Suwałkach 14-15 stopni. W niedzielę już nieco cieplej, dojedziemy nawet do 22 i sporo słońca. Jest na co czekać. Prawie 6 minut po 22, ostatnia godzina programu Lubię To w Radiu Z. Mateusz Krzaszyński ponownie, a ze mną Brodka. Miałeś być z początków jej kariery. Ciekawe, czy to jeszcze na koncertach gra.

This is the world we live in, Alcazar w Radiu Z i 16 minut po 22. Wtorek mija, a wy pewnie nie wiecie, że handel mumiami kwitnie. Naprawdę, w sklepach internetowych i domach aukcyjnych pojawiają się coraz częściej zmumifikowane, tak się powinno mówić, części ludzkiego ciała. Do sklepów internetowych trafiają na przykład czaszki albo inne części ludzkiego ciała. Jak relacjonuje portal bawarskiej stacji, w ostatnich latach liczba takich ofert zdaje się rosnąć. Handel nimi zagraża nie tylko obiektom o wartości historycznej, lecz także zdrowiu kupujących i osób uczestniczących w transporcie przesyłek, ostrzegają niemieckie media. No, jedną z największych obaw podobno jest to, że kupujący, sprzedający albo pracownicy poczty i urzędów zetkną się z niebezpiecznymi sytuacjami biologicznymi czy chemicznymi. Szczególnie wtedy, gdy części mumii są źle zapakowane albo przesyłka zostanie uszkodzona. No, a to jeszcze z Egiptu idzie, no to... Znaczy, tak mi się wydaje, że z Egiptu. Jakoś tak mi się mumie kojarzą z Egiptem. No, ja bym się chętnie owinął w takie płótno i przeleżał całą jesień. No ale ostatni dzień lata jeszcze dzisiaj, więc korzystajmy jeszcze przez niecałe 2 godziny. Gips i Go for Money. Piosenka o tym właśnie dniu, teraz.

0: Ariana Grande, One Last Time, a za chwilę piękne muzyczne wspomnienie. Blackie, Wonderful Life w Radiu Z. Radiu
1: Z i już. Reklama. Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Lola Young, Messi w Radio Z. Ale nie Leo Messi, to jest inny Messi. Lost Frequencies, Marie Froes, Paraiso, nowość w Radio Z i propozycja do listy Lubię To, czyli połączenie tradycji brazylijskiej z melodyjnym house'em. Czy to się udało?

Eminem, Rihanna i Monster w Radio Z. Rihanna cały czas z A$AP-em Rockim w pięknym związku. Mają też synka Riota. Ostatnio całą trójkę można było zobaczyć na scenie podczas koncertu w Kopenhadze, który grał A$AP Rocky. No bo Rihanna to w ostatnim czasie jakoś tak koncertować nie chce. A szkoda, bo czekamy na nią. Teraz z kolei ten, który bardzo polubił Polskę w tym roku na dwóch koncertach, w przyszłym roku na jednym, ale za to jakim? Na Openerze. Tame Impala.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
2: To już czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech ponownie w studiu.
3: Trump zapowiada, że użyje ceł na Rosję, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Wicemarszałek z PSL-u deklaruje, projekt antyalkoholowy będzie głosowany w Sejmie. Polacy na wakacjach. Branża turystyczna podsumowała zakończony sezon urlopowy.
2: 23.
3: Donald Trump może użyć wobec Rosji nowych sankcji. Prezydent USA mówił o tym w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zapowiedział, że użyje ustawy o cłach, by zakończyć wojnę i zmusić Putina do rozmów pokojowych. Mowa o podpisanej w ubiegłym tygodniu przez Trumpa tzw. ustawy Lindsey'a Grahama. Daje możliwość m.in. nałożenia drakońskich ceł na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, sankcje rzeczywiście mogłyby coś zmienić?
4: Zdaniem amerykańskiego prezydenta przede wszystkim mogłoby to skłonić Rosję do rozmów, a to już byłby ogromny krok w stronę pokoju. Jak mówił mi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, rosyjski prezydent ma się teraz nad czym zastanawiać.
5: To nie jest mała rzecz. To jest duży straszak. I gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
4: Na razie Rosja do sprawy jeszcze się nie odniosła. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował, że taki ruch mógłby pomóc zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Polityczna deklaracja wicemarszałka Sejmu na przyszłym posiedzeniu. Projekt antyalkoholowy zostanie wprowadzony do porządku, mówi w Radiu Z Piotr Zgorzelski z PSL-u i ucina spekulacje o działaniu ludowców pod dyktando lobbystów, a takie były podejrzenia po tym, jak PSL nagle poprosił o wstrzymanie prac nad przepisami. A o szczegółach reporterka Radio Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Ruch ludowców był potężnym zaskoczeniem dla koalicjantów. Były wręcz głosy o wywracaniu negocjacyjnego stolika. Ale wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Radiu Z mówi krótko, to burza w szklance wody. I uspokajając zapewnia, że chodzi tylko o przełożenie głosowania.
7: Posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek, ale także opinii.
6: Jak mówi gość Radia Z, na następnym posiedzeniu Sejmu projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad, jeśli marszałek tak uzna.
3: Projekt ustawy zakłada m.in. nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce, w tym na stacjach benzynowych. Policjanci zatrzymali w Mławie 47-letnią matkę Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Śledczy przeszukali dom i zabezpieczyli nośniki danych, telefony i dokumenty. To w związku z nowymi wątkami badanymi przez prokuraturę, w tym doniesieniami o domniemanym podżeganiu do zbrodni. Wcześniej rodzina zamordowanej domagała się interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie umorzonego wcześniej wątku gruźb. Z kolei, jak ustalili dziennikarze Polsatu, Katarzyna G. miała próbować zlecić zabójstwo trzech osób, które dążyły do skazania jej syna. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Przerażająco aktualny. Takie głosy pojawiły się po polskiej premierze filmu Dziki, Dziki Wschód, który otworzył festiwal w Gdyni. To połączenie westernu z dramatem o wojennej traumie. Historia z 1943 roku ostrzega przed nacjonalizmem i uprzedzeniami. Po pokazie twórcy filmu spotkali się z publicznością. Takie rozmowy są dla mnie bardzo ważne, mówił grający jedną z ról Robert Więckiewicz.
9: Ponieważ my możemy sobie coś wymyślać, możemy sobie kombinować i możemy zakładać pewne sytuacje, a i tak to później jest weryfikowane przez widownię, która jest bardzo różna. Takie głosy są bardzo cenne, bo my wtedy się konfrontujemy z tą publicznością, widzimy, jak oni na przykład odbierają nasze propozycje. Przecież my w końcu, oprócz tego, że robimy to dla siebie, robimy to dla widzów. No przecież bez widzów nie istnieje kino, więc to jest truizm.
3: Dziki Wschód walczy w Gdyni o Złote Lwy, a do kin wejdzie w styczniu. Wiemy już w detalach, jakie były to wakacje. Mamy podsumowanie od Polskiej Organizacji Turystycznej. Jasno z niego wynika, że coraz więcej z nas wyjeżdża na urlop i wydaje na to coraz więcej pieniędzy. Ze szczegółami reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: 2/3 z nas woli wypoczynek w kraju, głównie nad morzem. Tani, bo zazwyczaj nie są to długie podróże, najczęściej kilkudniowe. 1/3 z tych, co decydują się na urlop w lecie, wybiera za granicę i to przynajmniej na 8 dni. To albo Egipt, albo Grecja, ale przede wszystkim Turcja, wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
10: Turcy uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości.
0: Zdecydowana większość zagranicznych wyjazdów jest organizowana przez biura podróży z lotniczym transportem i w formule all inclusive, który wybiera ponad 4/5 Polaków.
3: Na nawet krótki wyjazd nie zdecydowała się tego lata 1/3 Polaków. Powodem był najczęściej brak pieniędzy albo czasu. Na wiadomości o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A dziś w nocy pogodowo 5 stopni w Zielonej Górze. Na 6 możemy liczyć w Suwałkach, 8 w Koszalinie, 10 w Warszawie i to będzie maks, na który możemy liczyć. Niewykluczone też opady deszczu, Olsztyn, Zakopane, Kraków i Rzeszów. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Środa, 23 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni, dokładnie o 2:08 w nocy. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej i od tego momentu oficjalnie wejdziemy w nową porę roku. Dni będą coraz krótsze, wieczory dłuższe, ale za to nocne niebo szykuje sporo atrakcji. Już pod koniec września Księżyc przejdzie na tle Plejad, a w kolejnych tygodniach zobaczymy efektowne zbliżenia planet i kilka rojów meteorów. Astronomiczna jesień potrwa do 21 grudnia. Zaczyna się czas wyjątkowo trudnych warunków na drogach. Nawierzchnia bywa mokra i pokryta spadającymi liśćmi. Dla bezpieczeństwa warto zmienić technikę jazdy. Na jaką? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że na mokrej jezdni auto łatwiej traci przyczepność. Droga hamowania się wydłuża, dlatego warto zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp od auta jadącego przed nami, podkreśla aspirant Aneta Błędniak, Kałka Złódzkiej Drogówki.
2: Nie ryzykujmy jazdy na zderzaku.
1: Prowadząc w deszczu, obserwujmy też uważnie sytuację na drodze i patrzymy dalej niż tylko na maskę swojego auta. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Coraz częściej pojawiają się też mgły, które potrafią znacząco ograniczyć widoczność, a to oznacza, że same światła do jazdy dziennej mogą nie wystarczyć. Trudne warunki nie tylko na drogach. Górskie szlaki są mokre i oblodzone. W Tatrach pada śnieg. Ostrzegamy turystów, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
3: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki. Żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci. Nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Warunki w górach poprawią się w weekend. Będzie więcej słońca, a w niedzielę temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie do 10 stopni. Chłodna i deszczowa pogoda utrzyma się przez kilka dni, wynika z prognoz IMGW. Najgorsza sytuacja będzie w centrum i na wschodzie kraju. Temperatury będą się wahać od 12 do 17 stopni, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Dużo chłód, chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
0: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury. W przyszłym tygodniu w zachodnich częściach kraju termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie Celsjusza. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec około 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Restrykcje będą obowiązywać przez kolejne 3 lata. Decyzję podjęto zaledwie kilka godzin przed ich wygaśnięciem. Z czarnej listy mają jednak zniknąć dwaj rosyjscy oligarchowie, Alisher Usmanow i Michał Friedman. Sankcje oznaczają m.in. zamrożenie aktywów i ograniczenia w podróżowaniu. Stany Zjednoczone wznowią przerwaną latem rotacyjną obecność wojsk w Estonii, poinformował wieczorem szef estońskiej dyplomacji. Jak podkreślił, to jasny sygnał dla Rosji, że NATO będzie bronić swojej wschodniej flanki. Estonia zapewnia jednocześnie, że obecnie nie widzi oznak przygotowań Rosji do większej operacji wojskowej. Nowa zmiana wojsk amerykańskich jest już w drodze na Litwę. To przełom, bo w czerwcu z tego państwa wyjechało około 1000 żołnierzy USA. Decyzja jest efektem ostatniego spotkania między szefem litewskiego MSZ a sekretarzem stanu USA. Czy wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy zmierza na Litwę? W Wilnie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk.
5: Konkretnej liczby nie znamy, ale prezydent zapewnia, że nie będzie ich mniej niż do tej pory. To ważna wiadomość dla państw bałtyckich, w których rosną obawy przed agresywnymi prowokacjami Rosji. Rozmawiałem dziś z merem regionu wileńskiego. Robert Duchniewicz przyznaje, sojusze gwarantują Litwinom spokojny sen.
6: Nie mamy chyba takiej możliwości odporu jako pojedyncze państwo, nie? Dlatego właśnie ten sojusz i nie mówię tylko o NATO, o całym regionie, który tutaj jest, sojusz między wszystkimi naszymi państwami jest bardzo ważny.
5: A kluczowym tego elementem, jak mówi mi mer, jest rosnąca w siłę Polska. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Żołnierze USA na Litwie stacjonują od 2019 roku, między innymi na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Niektóre samorządy mierzą się z podejrzanymi zapytaniami dotyczącymi ochrony ludności, ustaliło Radio Z. Gminy otrzymują pytania od podejrzanych autorów i z wątpliwych adresów mailowych, a dotyczą one wrażliwych informacji na temat inwestycji prowadzonych w regionie z zakresu bezpieczeństwa. Samorządowcy podejrzewają, że mogą to być działania obcych wywiadów. Takie pytania są składane w trybie dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że samorządy mają formalny obowiązek na nie odpowiedzieć. Mimo to nie udzielamy takich informacji, mówi Radiu Z burmistrz Pobiedzisk z Wielkopolski Ireneusz Antkowiak.
7: W żaden sposób nie odpowiadamy, nawet pod presją skierowania nas do sądu. W myśl tej ustawy, słusznej skądinąd, ale czy musimy podawać, jakiego typu będą na przykład systemy, no bo ktoś może je próbować wyłączyć w jakiś sposób, więc no nie ułatwiajmy wszystkiego.
0: Dodaje, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga w tej kwestii doprecyzowania. Polska zaczyna testy europejskiego portfela tożsamości. To taki odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje, które w swojej działalności muszą potwierdzać tożsamość klientów albo weryfikować dane i uprawnienia. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela za 3 miesiące, zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A co nam to da?
8: Jeżeli w innych państwach Europy dogonią Polskę, to będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać. No ale do tego trzeba też innych państw, które będą w tym pakiecie, bo Polska już to może robić. Z Polski na elektroniczny dowód można wyjechać, ale z innych państw nie. Więc będąc pierwsi, kibicuj innym w Europie, żeby też to mogli robić.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze europejskie państwa zaczną korzystać z elektronicznego dowodu tożsamości w przyszłym roku. Szczęśliwy finał historii z Warmińsko-Mazurskiego. Lis uratowany w gminie Purda wrócił na wolność. Zwierzę na początku sierpnia zaplątało się we wnyki na ogródkach działkowych. Jego schwytanie zajęło aż miesiąc, mówi Ewa Rumińska z Fundacji Albatros.
9: Podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka. Rana się samoistnie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby no, nie uszkodzić struktur wokół.
0: Operacja przebiegła pomyślnie, lis przeszedł rehabilitację i już hula na wolności.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. MON i Pentagon ustalają nowy termin spotkania. Na prośbę Amerykanów przełożona została rozmowa wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Według ministra powodem jest przylot do Waszyngtonu chińskiego przywódcy Xi Jinpinga.
1: Z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko, i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, jest prośba o zmianę tego terminu.
0: Do USA udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie Zonda Krypto. To emerytowany policjant z pionu walki z cyberprzestępczością. Artur K. zatrudniony był w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z Zonda Krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z Sylwestrem Słuszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się w Zonda Krypto, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Słuszka.
0: Do prokuratury wpłynęło w sumie kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie Zonda. 400 tysięcy złotych ma kosztować kampania wyborcza kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Pieniądze pochodzą od darczyńców, których jest około 20. Krakowski radny i biznesmen startuje w wyborach na prezydenta po raz czwarty. Prowadzi we wszystkich sondażach. Ma już plan, co zrobi po wygraniu wyborów.
3: Po pierwsze, będziemy robić audyt, tak żeby poszukać oszczędności, bo sytuacja finansowa Krakowa jest fatalna. Mamy zadłużenie na poziomie 11 tysięcy złotych na mieszkanie. Dla porównania Warszawy to jest niecałe 4 tysiące na mieszkańca, więc chodzi o to, żeby znaleźć oszczędności w taki sposób, żeby one nie dotykały mieszkańców.
0: Wybory w niedzielę. Sforsował ogrodzenie, wmieszał się w tłum i wszedł do samolotu bez biletu. Młodego Tunezyjczyka we Wrocławiu zatrzymała Straż Graniczna. Służby wyjaśniają ten incydent, jak mogło się to wydarzyć. O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Służby nie chcą zdradzać szczegółów ze względów bezpieczeństwa. Teraz już są wzmocnione patrole i trwa wyjaśnianie, jak mogło się to wydarzyć. Mężczyzna był w stanie sforsować płot. Wmieszał się w tłum pasażerów, którzy szli do samolotu do Palermo. Mężczyzna zdołał też wejść do samolotu. Trwało to wszystko kilka minut. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały wszystkie patrole na lotnisku. Skutki ślepej wiary w nawigację. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiadał mu GPS. Mężczyzna jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na trasie S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko go zatrzymali, mówi Radio Z Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
0: Po czym policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw. Kolejowy przewoźnik, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, ma spory problem. Musiał wycofać z użytku pociągi ELF3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: W pociągach wykryte zostały usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Za utrzymanie techniczne pociągów odpowiada PESA Bydgoszcz. W serwisie producenta trwa przegląd floty pojazdów, mówiła mi Iwona Browińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
6: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki, usunął ją, pierwsze składy wracają do ruchu, a kolejne są testowane i będą wracać do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Nowe pociągi ELF3 pojawiły się na torach włódzkim latem. To w sumie 14 pojazdów. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Osoby, które chcą pomóc, mogą zgłaszać się przez formularz na stronie internetowej akcji. To dużo pracy, ale też ogromna satysfakcja, mówi Marta Owca, liderka Szlachetnej Paczki w Dzierżoniowie.
8: Poza tym pięknym weekendem jest to dużo pracy, wiele miesięcy przygotowań, później odwiedzania rodzin, więc powiem szczerze, że z takim zespołem wolontariuszy, z takim zespołem ludzi będę to robić co roku.
0: W zeszłym roku pomocy w potrzebie dostało prawie 20 tysięcy rodzin w całym kraju. Wyjątkowy dom w Poznaniu odzyskał dawny blask. Zakończył się kilkuletni remont prawie stuletniej kamienicy domu tramwajarza, będącej słynnym w mieście domem kultury, powstałym dla pracowników miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To miejsce wychowało pokolenia mieszkańców osiedla Jeżyce, mówi radna miasta i osiedla Justyna Kuberka.
9: To było zawsze miejscem takim kulturalnym, takim jak szkoła, jako także my nie mamy innego domu kultury, my nie mamy innego miejsca takiego kulturalnego, przynajmniej na taką skalę. I takie miejsce było potrzebne. Ciężko jest walczyć o dom kultury, więc my mamy dom tramwajarza i bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że już jest otwarty.
0: Budynek zyskał windę, został odświeżony z zewnątrz, jak i w środku. Cała inwestycja kosztowała 10 milionów złotych. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka brata księżnej Diany, Charlesa Spencera, Łabędzi śpiew, Diana, moja siostra. To zapis życia Diany, jednak największe zainteresowanie wywołały ujawnione jeszcze przed publikacją fragmenty krytykujące Karola, między innymi za jego zachowanie po tragicznej śmierci księżnej. Według brata Diany wtedy książę Karol brzmiał, jakby był podekscytowany, jakby wygrał los na loterii. Diana oraz jej ówczesny partner Dodi Fouet zginęli w sierpniu 1997 roku w wypadku samochodowym w Paryżu. Jest pomysł, by pokojowego Nobla dostała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Znalazła się na liście kandydatów proponowanych przez dyrektora jednego z norweskich think tanków. Jak uważa, stacja jest od ponad 25 lat przykładem współpracy państw, które często są politycznymi rywalami, jak na przykład USA i Rosja. To typ nieoficjalna nominacja Komitetu Noblowskiego. Laureat tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony w Oslo 9 października. I jeszcze sport. Robert Lewandowski jeszcze nie podjął decyzji w sprawie zakończenia gry w reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie i przyznał, że jeszcze nie wie, kiedy zdecyduje o swoim końcu w biało-czerwonych barwach.
10: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat. I ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Mówił Lewandowski. Przed kadrą na tym zgrupowaniu 4 mecze, najbliższy w piątek. Polacy na Stadionie Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Informację tę przekazał premierowi Wielkiej Brytanii, Andiemu Burnhamowi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Gdy Ukraińcy żyją w obliczu codziennego zagrożenia atakami rakietowymi i uderzeniami dronów, nie może być mowy o jakimkolwiek zniesieniu sankcji. Premier i ja podzielamy w tej kwestii to samo stanowisko. Dopóki trwa wojna, sankcje muszą zostać utrzymane i zaostrzone, napisał Zełenski na telegramie. Wcześniej Burnham powiedział, że w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pojawił się m.in. temat wojny Rosji z Ukrainą i z zadowoleniem przyjął wcześniejszą deklarację Trumpa, że możliwy jest w tej sprawie postęp. Wielka Brytania zapewniła, że przeznaczy przed zimą 100 milionów funtów na pakiet sprzętu obrony powietrznej dla Ukrainy, w tym na pociski Patriot. Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem poinformował, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Przekazał ponadto, że Trump pozytywnie odnosi się do udzielenia Ukrainie licencji na rakiety do systemu Patriot. Prezydent USA odniósł się tymczasem do propozycji Zełenskiego dotyczącej trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy.